że będzie puszcza się.

0: Leute.
1: Ou alors tu vas voir les gays.

You get to meet all sorts in this line of work.

W rolach głównych Bruce Lee i John Saxon. W filmie Wejście Smoka.

日。

Skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień.

But you can't do it fast. It won't get out of you.

sauna.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Radio Praga, wybija rytm.
0: W ramach badania Barometr Providenta zadaliśmy Polakom pytanie dotyczące tego, czy planują zrobić przetwory na zimę. Okazuje się, że przetwory na zimę cieszą się zdecydowanie coraz większą popularnością. W tym roku planuje je zrobić 65% badanych. W ubiegłym roku było to 60%. Niezmiennie wśród przetworów największą popularnością cieszą się ogórki kiszone. Tutaj 70% badanych mówi o tym, że właśnie tego typu przetwory planuje zrobić. Wśród kobiet najczęściej panie robią dżemy, soki, konfitury, natomiast panowie przodują w nalewkach i w grzybkach. Jeśli chodzi o to, kto częściej robi przetwory, czy mieszkańcy wsi, czy miast, to tutaj widzimy dwa trendy. Jeden trend jest taki, który pokazuje, że 55% mieszkańców wsi i osób powyżej 55 roku życia robi przetwory i robi to ze względu na oszczędność, ze względu na przyzwyczajenie, na tradycje. Wykorzystują do tego celu swoje warzywa i owoce prosto z ogródków działkowych. Drugi trend dotyczy osób młodych, które przede wszystkim stawiają na to, co jedzą, jak jedzą, chcą wiedzieć, z czego składa się żywność, z której na co dzień korzystają. Oprócz tego mocno stawiają na ekologię, więc nie chcą mieć produktów przetworzonych. Ten trend przede wszystkim zauważamy u osób młodszych, mieszkańców dużych miast, których też stać bardzo często na zakup ekologicznych roślin, ekologicznych warzyw. Dlaczego nie robimy przetworów? Okazuje się, że większość z nas, tych, którzy przetworów nie robi ich ze względu na to, że brakuje im czasu. Czas jest takim mocnym determinantem i pokazuje, że nie zawsze mamy ochotę, że łatwiej nam pójść do sklepu i łatwiej zrobić zakupy w sklepie. Drugim elementem, dla którego nie robimy przetworów, jest to, że nie mamy takich tradycji rodzinnych. Zupełnie inaczej podchodzą rodziny, które od lat, od pokoleń dbają o to, żeby te słoiki własnej roboty stały na półkach, zupełnie inaczej ci, u których tej tradycji rodzinnej nie ma. Trzecia kwestia jest bardzo prozaiczna, a mianowicie brakuje nam miejsca na przechowywanie słoików.
2: Radio Praga.

0: To była nowość.
1: Dzień dobry w Radiu Praga.
2: Radio Praga, Radio Praga.
3: Dzień dobry. Nazywam się Damian Sawicki i jestem redaktorem prowadzącym w radiopraga.pl, które to jest projektem Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. Bardzo się cieszę, że znajdujesz czas, by nas posłuchać. Muzyka, audycje autorskie, wywiady i reportaże, cała ramówka jest przygotowana z myślą o naszych słuchaczach. O Was, bo to Wy dajecie nam siłę do pracy i energię do wdrażania nowych pomysłów. Chcemy realizować projekt wprowadzający w arkana żurnalistyki tych najmłodszych słuchaczy. Chcemy wdrożyć radioaktywny projekt dla tych nieco starszych, w którym wszyscy chętni będą mogli zrealizować autorski, radiowy reportaż lub autorskie słuchowisko życia. Chcemy być radiem społeczeństwa obywatelskiego. Jednak by to wszystko mogło działać, potrzebujemy wsparcia. Potrzebujemy środków, kasy. Potrzebujemy pieniędzy. Zatem, drogi słuchaczu, wesprzyj radio i zostań naszym darczyńcą. A jak to zrobić? Wejdź na stronę www.radiopraga.pl i w zakładce Kontakt znajdziesz potrzebne informacje. Przeczytaj i wesprzyj radio, a staniesz się jednym z nas. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Jeżeli mówimy o najważniejszych trendach, które mogą wpłynąć w najbliższym czasie na handel i w ogóle na przemysł spożywczy, a ja tutaj reprezentuję stronę producencką, no to na pewno trzeba się skupić na tym, co jest dla nas najważniejsze. Dzisiaj konsument szuka dodatkowych doświadczeń w produktach, czyli cała kwestia związana z multisensoryką, związaną z wieloma strukturami w produkcie, ale także gdyby produkty zdrowsze, rozumiane niekoniecznie jako takie, które poprawiają nasze zdrowie, ale takie, które na przykład dają nam większą odporność, dają nam dodatkowe funkcjonalności, cała gama produktów tak zwanych superfoods, wzbogaconych czy o białko, czy o proteiny, czy o jakieś probiotyki. To jest ten kierunek, w którym się na pewno rynek będzie rozwijał, jeśli chodzi o trendy. Bardzo ważnym trendem jest trend takiej, my to nazywamy modern nostalgia. Czyli konsument dzisiaj, czasami to starsze pokolenie, lubi wracać do marek, które pamięta z przeszłości. I tutaj na przykład, jeśli chodzi o Kolian, orężada Helana jest jednym z takich produktów, które idealnie wpisują się w ten trend. Innym przykładem jest na przykład napój Frugo. Też takim dużym trendem, który się rozwija i można powiedzieć, że to jest trend, a nie chwilowa moda, to jest mieszanie się co-branding marek ze sobą. To, że dzisiaj jedna marka kooperuje z drugą i mamy na przykład, nie wiem, chipsy Lay's o smaku KFC, pizzy z KFC, czy mamy kooperację Oreo z Lady Gagą. My w Kolianie robimy takie kooperacje. Nasza marka Śliwka Nałęczowska kooperowała z modową marką Medicine. Mamy dzisiaj już w Polsce ponad 8 tysięcy osób, które przekroczyły 100 lat życia. I jak gdyby ta długość życia będzie nam się wydłużać, ilość osób powyżej 50 roku życia za 5 lat przekroczy ilość osób poniżej 50 roku życia, czyli więcej niż co drugi mieszkaniec Polski będzie 50-latkiem plus. W związku z tym, jak gdyby trzeba pamiętać o tym, żeby też w umiejętny sposób się z nimi komunikować. To są często osoby, które wychowały się na takich markach, jakie ma w swoim portfelu Kolian, bo przypomnę Goplana 1912 rok, to stulatkowie nawet ją pamiętają, Solidarność lata 60., 50., tak samo Jerzyki czy Goplana, sama firma ma 35 lat istnienia na polskim rynku. Więc ci konsumenci z nami dorastali i teraz ważne jest o to, żeby ciągle rosnąca grupa konsumentów nie rezygnowała z używania naszych marek, więc trzeba w umiejętny sposób się z nimi komunikować, przełamując też pewnego rodzaju stereotypy myślenia, zwłaszcza o seniorach.

0: Drodzy słuchacze, za chwilkę polski muzyk, muzyk również jazzowy, a właściwie bardziej jazzowy, na stale związany i najbardziej znany z tego, że jest jedną z instrumentów, jest jednym z, grana jednym z instrumentów dętych w formacji Kult. Mówią to o Januszu Zdunku, trębaczu, jak piszą w Wikipedii, także polskim muzyku jazzowym, ale przede wszystkim liderze jazzowych zespołów takich jak Czwarty Syfon, Piąty Syfon i Marienburg. To, co o nim w Wikipedii możemy przeczytać, to to, że był, czy też jest członkiem awangardowej formacji Arrhythmic Perfection. Od 1997 już do dziś w składzie Kultu, ale między innymi z Kazikiem Staszewskim, liderem samego Kultu, pracował także przy jego solowych projektach. Janusza Zdunka i jego twórczość poznałem dzięki synowi jego, Konstantemu, który to zaproponował mi, naszemu radio, współpracę przy organizacji koncertu Janusza Zdunka i jego zespołu, który pięknie, naprawdę pięknie odbył się tu na Pradze, nieopodal radia, i który do dziś chyba wybrzmiewa w naszych radiowych uszach, a plakat z tegoż wydarzenia wisi w naszym newsroomie. Janusz Zdunek zagra dla nas trzy kawałki w Jazzieście. Będzie to After, potem będzie to Auto Naprawa i trójeczkę Zdunka zakończymy utworem Koda. Jazzista Janusz Zdunek, serdecznie zapraszam.
1: Radio Praga.

0: Codziennie, w samo południe, gramy jazz popołudniową porą. Najlepszy jazz w mieście Warszawie. Hiciory, nowości, najlepsi artyści i najlepsze kawałki. Wszystko to w dwugodzinnym secie bez zbędnego gadania. Serdecznie zapraszam codziennie od godziny 12.
1: Radio Praga.
0: Kolejne trzy utwory, a właściwie piosenki, pochodzą z albumu Piosenki miłosne wczesnej postkomuny i późnego kapitalizmu z numerem pierwszym pana Roberta Świstelnickiego. Album ten to, jak piszą przedstawiciele SJ Records, która tą płytę wydała, to jazzowo-poetycki sen o miłości w czasach wielkiej przemiany. W utworach wokalem popisali się wielcy polscy, najwybitniejsi polscy wokaliści okołodżezowi, tacy jak pani Grażyna Augustik, Jorgos Skolias, Wojciech Myrczek czy Natalia Kordiak. Instrumentalną maestrię czołowych przedstawicieli młodego pokolenia polskiego jazzu prezentują tu, jak ładnie ujęto w tym zdaniu, Marcin Pater, Paweł Palcowski czy Maciej Kitajewski, a wszystko to skomponowane i przedstawione przez lidera, twórcę płyty, pana Roberta Świstelnickiego. Piosenki miłosne są głęboko osadzone w tradycji organicznego, bogatego brzmieniowo i przestrzennego jazzu północnoeuropejskiego. Intensywnie eksplorują typową dla muzyki słowiańskiej nostalgię, nie stroniąc jednak ani od bluesowo popowego brudu, ani od piosenkowej bezpośredniości. Teksty Świstelnickiego, nacechowane symbolicznie i filozoficznie, odznaczają się neoromantyczną wrażliwością oraz tragikomiczną bezpośredniością. Posłuchajcie państwo trzech utworów z tej płyty.
1: Radio Praga.

To jest Jazz Siesta w radiopraga.pl. Radio Praga wybija rytm. Drodzy słuchacze, Jazz Siesta, Damian Sawicki, kłaniam się bardzo nisko. Dostaliśmy fajną i ciekawą płytę. Płytę, która nosi miano Tak, Tak, a jest zbiorem piosenek związanych z konkursem, który się nazywa The Voice of Polonia. Przeczytam, pozwolicie Państwo, z samej płyty, z okładki, cóż to za wydawnictwo. Zaczyna się to w ten sposób. Piosenka jest małym zwierciadłem kultury. W piosence odbijają się wszystkie elementy życia, ogniskują wszystkie emocje, nurty i style. Dzięki zwięzłości formy i środków wyrazu oraz szerokiej dostępności przekaz ten staje się ważnym komunikatem, nierzadko zyskując ważne miejsce w kanonach kulturowych. Piosenka towarzyszy nam w życiu codziennym, ale jest też ważnym elementem świąt i festiwali. Jednoczy ludzi, którzy czują podobnie, myślą podobnie lub, tak jak w naszym przypadku, mówią podobnie. Każda edycja udowadnia, że konkurs The Voice of Polonia, że konkurs nasz dostarcza uczestnikom wiele inspiracji, a słuchaczom i fanom pięknych chwil i emocji. Dlatego z wielką radością prezentujemy Państwu jubileuszową płytę konkursu The Voice of Polonia z piosenkami w wykonaniu zwycięzców 5 edycji. No i ja dla Państwa wybrałem 3 takie piosenki i z książeczki, którą pięknie wydawnictwo przygotowało, wyczytam, że muzyk, który zaśpiewa dla Państwa najpierw, to niejaki Rafael, czyli Rafał Motycki, utalentowany muzyk znany z emocjonalnych tekstów i melodyjnego brzmienia. Jego nagranie, jego piosenka, którą będziecie Państwo mogli usłyszeć, nosi tytuł Dreszcze. Zresztą sam ją napisał i sam też napisał słowa i muzykę do tej piosenki. On sam. Następnie posłuchacie Państwo piosenki pani niejakiej Madlen, która nosi tytuł Warstwa Wady. Madlen, jak czytam, to wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów, zwyciężczyni 2. edycji The Voice of Polonia, gdzie w jury zasiadał m.in. Marek Piekarczyk z byłego, a właściwie działającego nadal, ale nie grający już od rzeczy jasna w grupie TSA. No i na koniec usłyszycie Państwo Aleksandrę Gadzinę w piosence Gra. Sama też napisała muzykę i słowa do tej piosenki pani Ola. I jak o nim czytamy w specjalnie przygotowanej książeczce do płyty, muzyka towarzyszy jej od najmłodszych lat. Bardzo wcześnie zaczęła komponować też własne piosenki. Pierwszy sukces przyszedł już w wieku 13 lat, kiedy z własną piosenką była finalistką flamandzkiego etapu Junior Eurosong, a krążek z tym nagraniem zdobył tytuł platynowej płyty. I Aleksandra Gadzina zwyciężyła 3. edycję The Voice of Polonia. Drodzy Państwo, 3 piosenki z płyty The Voice of Polonia, wydanej przez wydawnictwo Tak Records. Myślę, że jeśli te 3 Państwu się spodobają, to warto po tą płytę sięgnąć, by posłuchać pozostałych laureatów. Posłuchajmy.

0: Radio Praga.
1: Cześć, tu Voice zespołu Classic Split. Pozdrowienia dla słuchaczy Radia Praga.

0: Radio Praga.
1: Radio Praga, wybija rytm. White and Blue to najnowsza płyta muzyka jazzowego pana Cezariusza Gadziny, którą stworzył wraz z japońskimi muzykami. Zanim o płycie, w jazzieście w radiopraga.pl troszkę o samym Cezariuszu Gadzinie, bo naprawdę warto. To saksofonista, dyrygent i kompozytor, absolwent Uniwersytetu Muzycznego imieniem Fryderyka Chopina w Warszawie. Absolwent, i tu proszę się nie pogniewać, ale dość trudnej nazwy.

0: Radio Praga.
1: W Królewskim Konserwatorium Muzycznym w Brukseli w klasie Franka Shipwaya. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. Cezariusz Gadzina jest założycielem i dyrektorem artystycznym The European Saxophone Ensemble, zespołu noszącego zaszczytny tytuł ambasadora kultury Unii Europejskiej. Jest pierwszym Polakiem, który znalazł się w tym prestiżowym gronie. Z zespołem tym nagrał 3 płyty z muzyką skomponowaną na zamówienie European Saxophone Ensemble oraz koncertował niemal w całej Europie. Cezariusz Gadzina jest również dyrektorem artystycznym Belgian Saxophone Ensemble, z którym koncertuje w wielu prestiżowych salach. Występował w Nowym Jorku, w Waszyngtonie, w Pekinie, Chicago, Phoenix, Szanghaju, Seulu, Bangkoku, Singapurze, Casablance, Addis Abebie, Dausze, Lusace, czy oczywiście w Brukseli, w której się uczył. Występował jako solista także z orkiestrą duńskiego radia z Kopenhagi. Niejednokrotnie inspirował kompozytorów muzyki współczesnej, którzy dedykowali mu swoje utwory. Wśród nich są Bogusław Szafer, Maciej Małecki, Krzesimir Dębski, Gaston Kompere, Piotr Mos, Wiesław Rentowski, Sławomir Czarnecki, Rafał Stradomski czy Sławomir Kaczorowski. Cezariusz Gadzina jest pierwszym Polakiem, który nagrał pierwszy polski koncert saksofonowy Concertino Romana Palestra z 1938 roku. Kariera Cezariusza Gadziny ma nie tylko klasyczne oblicze. Obok kariery muzyka klasycznego jest również cenionym muzykiem jazzowym o europejskiej, a może nawet światowej renomie. Współpracował m.in. z Filipem Catherine, Nigelem Kennedym, Jarkiem Śmietaną, Nipy Noją, Alessi Tumarillą, Jeffem Nevem, Natalie Lauriers i z wieloma innymi. Cezariusz Gadzina wykłada na wielu saksofonowych kursach mistrzowskich współorganizowanych przez liczne europejskie uczelnie muzyczne. Drodzy słuchacze, dziś będziemy słuchać Cezariusza Gadziny z japońskimi muzykami, z którymi to stworzył, napisał, nagrał i wydał płytę White in Blue, a nie oczywiście White and Black, jak powiedziałem wcześniej. Cezariusz Gadzina komponując ten album przenosi słuchaczy w świat niezwykłych dźwiękowych pejzaży, gdzie jazz spotyka się z japońską tradycją i nowoczesnością. Innowacyjne aranżacje, wirtuezerskie improwizacje oraz unikalne brzmienie saksofonu Gadziny tworzą niezapomnianą muzyczną podróż. Już wkrótce, drodzy Państwo, koncerty. Szereg koncertów promujących ten album. Na tej płycie zagrali Cezariusz Gadzina na saksofonie altowym, Sota Seta na fortepianie, Yuta Omino na kontrabasie oraz Ryo Noritake na perkusji. Drodzy słuchacze, przenieśmy się zatem w świat muzyki jazz granej przez Polaka i Japończyków z płyty White in Blue. Zagramy dla Państwa 3 kompozycje. Pierwszą kompozycją będzie utwór Bye Bye, a później wspaniale zaaranżowane utwory napisane przez Fryderyka Chopina, czyli na początku Prelude in E minor opus 28 numer 4, następnie Prelude in C minor opus 28 numer 20. Cezariusz Gadzina ze swoimi japońskimi multiinstrumentalistami w Jazz Sieście w Radio Praga. Serdecznie zapraszam do odsłuchu.

0: Radio Praga.
1: Radio Praga wybija rytm.
2: Hej, tu Marcin Lizak z zespołu Plateau. Słuchacie Radia Praga.
1: Radio Praga wybija rytm.
3: Kolejny raz zapoznajemy się w Jazz Sieście z muzyką klezmerską, a to za sprawą urodzonego w 1936 roku Giory Feidmana, urodzonego w Buenos Aires w Argentynie, bo to argentyński wykonawca muzyki klezmerskiej grający na klarnecie. Giora, czy też Giora, urodził się w domu wypełnionym muzyką klezmerską jako syn żydowskiego imigranta. Otrzymał muzyczne wykształcenie. Rozpoczął karierę w wieku 18 lat jako członek orkiestry Teatro Colón w Buenos Aires. Po dwóch latach w 1956 przeniósł się do, a gdzieżby indziej, Izraela, gdzie został najmłodszym w historii klarnecistą w izraelskiej orkiestrze filharmonicznej. Grał w niej, drodzy Państwo, ponad 20 lat. Na początku lat 70. XX wieku rozpoczął karierę solową. Przeniósł się do Nowego Jorku. Tam rozpoczął tworzenie swojej wizji muzyki klezmerskiej, którą wzbogacał wpływami muzyki poważnej i nurtu współczesnego. Na początku lat 90. XX wieku w odpowiedzi na zaproszenie znanego, wspaniałego reżysera Stevena Spielberga wraz z Inokim Perlmanem współtworzył muzykę do filmu Lista Schindlera. Jego interpretacje muzyki Ory Bad Haim tworzą także ścieżkę dźwiękową do filmów Tamta strona ciszy oraz Comedian Harmonist. O życiu grupy Comedian Harmonist w reżyserii Jerego Wismayera. Drodzy Państwo, Giora Feidman w radiopraga.pl w audycji Jazz Siesta zagra razem z grupą znaną jako Gitanes Blondes i Giora Feidman and the Gitanes Blondes zagrają dwa utwory dla Państwa. Pierwszym będą Bubliczki, a zaraz tuż po nich przeniesiemy się do Irlandii i posłuchamy pieśni o poranku typowego irlandzkiego przedstawiciela klasy słabo lub słabiej funkcjonującej na kacu. Zapraszam serdecznie, Jazz Siesta, Giora Feidman and Gitanes Blondes. Słuchajmy.

0: Radio Praga. Radio Praga.
1: Drodzy słuchacze, za chwilę zrobi się wesoło, a to za sprawą formacji, która jest, jak piszą w Last FM, skąd czerpię te informacje, jednym z przodujących przedstawicieli muzyki lounge and nu jazz w Niemczech. Mowa tu o formacji Club des Belugas. To są muzycy, to jest pomysł łączący Contemporary European Lounge z Nu Jazz Style wraz z brazylijskimi bitami i amerykańskim Black Soulem lat 50., 60. i 70. Główni członkowie tej formacji to Maxim Ilion i Kitty de Bill i oni to zaprosili do współpracy takich wspaniałych gości Brenda Boykin, Rainer Winterschleden czy Thomas Siffling. Do tego jeszcze dochodzą bardzo często piosenkarze, tacy jak Anna Luka, Ayana McKenzie czy Annie Shell z Jojo Effect. Club des Belugas rozpoczął swoją karierę w 2002 roku, nagrywając album Caviar at 3 AM. W 2003 roku ukazał się ich drugi zatytułowany Minority Tunes album, który zawierał numer 1 na liście German Club Charts, Hip Hop, Chin Chin oraz Gadda Rio. W 2006 roku Club des Belugas zaskoczył muzyczny świat prawdziwym dziełem zatytułowanym Apricot Soul. Utwory Club des Belugas były wykorzystywane w kompilacjach ponad już 220 razy, były użyte w reklamach wielu, wielu firm. U nas w Jazz Sieście Club des Belugas wystąpi za chwilę 3 razy. Full Crazy z Brendą Boykin, wspomnianą już przeze mnie przed chwilą, rozpocznie tę trójcę. Potem It's Only Music. No i oczywiście na zakończenie hicior. I just want to make love to you. I just want to make love to you. Tak prawidłowo brzmi ten tytuł i ponownie zaśpiewa z Club des Belugas Brenda Boykin. Jazz Siesta w radiopraga.pl, Club des Belugas. Słuchamy.
0: Radio Praga.

0: jest Jazz Siesta w Radio Praga.pl.
1: Radio Praga, Radio Praga.
2: Najserdeczniej pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga. Michał Czernecki.
0: Radio Praga, Radio Praga, Jazz Siesta. Kłaniam się Państwu ponownie i zapraszam do słuchania nowego, niedawno dosłanego do nas artysty. Marcin Majcherek będzie za chwilę grał dla Państwa. To polski multiinstrumentalista, kompozytor, aranżer oraz producent muzyczny. Ukończył studia na Akademii Muzycznej w Katowicach na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. W 2022 roku wydał debiutancką płytę z projektem Basic Chill, na której zagościli m.in. Piotr Żaczek, Marcin Górny oraz Marta Wajdzik. Udziela się również jako basista w zespołów Wuhis Judy, Natalii Sikory, Kacpra Batora, Warsiński Trio oraz Kamil Krawczyk. Jako muzyk sesyjny nagrywał gitary basowe dla artystów z Brazylii, Francji, Kanady, Włoch, Wielkiej Brytanii, Izraela oczywiście oraz Tajwanu. Dla nas, drodzy słuchacze, przygotował, może nie tylko dla nas, ale w ogóle dla swoich słuchaczy, przygotował album Waves. Album Waves to jego drugie wydawnictwo w ramach projektu Basic Chill. To wydawnictwo charakteryzuje się wysokim dźwiękiem, wysokimi i rozległymi dźwiękami gitary barytonowej oraz bezprogowej gitary basowej. I te dźwięki zostały zestawione z dużą ilością przestrzeni. Waves charakteryzuje przede wszystkim minimalizm, w którym pauza jest również ważna co dźwięk, a być może nawet bardziej istotna. Ogromnym źródłem inspiracji dla autora jest natura, a w przypadku utworu Rest, wieńczącego album, stała się także współautorką kompozycji. Dlatego też tytułowe fale można interpretować dosłownie, ale także jako fale dźwięku czy emocji. Z albumu emanuje spokój i harmonia, które w obecnych czasach wydają się być szczególnie istotne. Drodzy Państwo, zatem album Waves, wymyślony przez Marcina Majcherka, serdecznie zapraszam do odsłuchu.

Za chwilkę w Jazzieście posłuchacie Państwo muzyki rodem z Francji. Formacja Giz Way to właśnie francuski projekt stworzony i prowadzony przez Geralda Gigi Bonegrace, kompozytora i muzyka działającego właśnie we Francji. Niewiele informacji można znaleźć na temat samego muzyka, dlatego od razu przejdę do kompozycji, które dla Państwa zaprezentujemy. Formacja Giz Way w Jazzieście zaprezentuje się z płyty Patchwork, która jest doskonała w każdym właściwie momencie, bo przede wszystkim charakteryzują potężna sekcja rytmiczna, która z niezwykle mocną sekcją dętą, można powiedzieć, oferuje nam podróż od funku do muzyki latynoskiej. Tam też oczywiście pojawiają się elementy jazzu czy afrobeatu. Mało tego, w tym projekcie, w płycie Patchwork Giz Way, w ramach tak zwanego chyba swojego rewolucyjnego podejścia do muzyki, zaprosił jeszcze 3 raperów. My w Jazzieście zaprezentujemy Państwu 2 utwory i naprawdę warto się nad nimi skupić, warto je odsłuchać. Pierwszym z nich to On's Open Time, a drugi to Saint Marie. Serdecznie zapraszam w Jazzieście, nie pierwszy.

spotkać w tym dniu człowieka, co czuje jak ja.

jak kostium nurka.

This is Debbie Harry, and you are listening to Radio Praga.

latasz mackami jak kraken. Panowie z wielkich biur i nijakie panny mają z tobą na bakier, choć stoi im wszystko jak włosy na lakier. Dokąd idziesz, gdzie twoje metro? Tak bez biletu i ciągle bez konkretu. Dajesz się przysiąść tylko po to, aby zmienić swój tramwaj na każdej pętli Warszawy. Nocne telefony jak krzyk dziecka we śnie. Niedobrze ci z tym, gdy przedwcześnie rozszyfrują cię w kolejnym mieście i wreszcie opadnie dym. Masz serce twarde jak granit, biegnij. Masz słowa trujące CHNO2 falbankami z niebieskiej sukienki. Związujesz mi usta, już siną mam.

zarażasz na każdy nowy dzień, gdy cię wita sny o wolności, taty w zeszytach, gluten free, ciastka i wódka jak biowital. Myśli biegną jak myszy, nie lubisz ciszy, kapie kran, stan zawieszenia jak mantra. Widać brzeg, lecz ku niemu bieg męczy, za mało węgla, za dużo białka. Ta rzeczywistość jest miałka, jak piasek co wciąga i tak źle to wygląda. Nie możesz zjechać im z ronda, tak dobrze byłoby oddać wszystko co dane tu w kredens, zerwać korale, niech rozsypią się jak ziarno na ziemię. Mijają lata, myśli zmielone jak tatar, pamięć o wczoraj zostaje w suchych kwiatach. Tak samo zło, co wyplyło się z ust, jest gdzieś indziej już, nieżałowane ma tendencję powracać.

raz się rodził, był stan wojenny. Leżał śnieg minus 7 stopni. Świat stawał w miejscu i nagle przyspieszał. Zimne wojny, upadki i powroty. 5 lat później pijemy płyn Lugola. 8 lat później okrągły stół. Mamy swój heavy metal, mamy walkmana Sony, anteny satelitarne na niektórych balkonach. Na terenie Ursynowa pierwsza sieć kablowa.

do domów. Chodzimy do hybryd, na imprezy Wolta. Zimne wojny, upadki i powroty. Żyjemy na Ustynowie, tu kręcono alternatywy, dzień świra. Nie

Kiedy mój brat się rodził, był stan wojenny. Leżał śnieg minus 7 stopni. 20 lat później rośnie tempo wzrostu globalnej gospodarki. Znajomi zostają w pracy po godzinach. Banki i kredyty frankowe. Ekonomiści podobno nic nie wiedzieli o zbliżającym się kryzysie finansowym. Kryzysy wybuchają nagle, ale nie biorą się znikąd. Ta choroba nazywa się chciwość. Nienawiść w internecie, nacjonalizm w sercach i głowach. Człowiek to nie jest piękny zwierz. Może chce i dobrze, ale wychodzi jak zawsze. Źle czujemy się w tłumach, mamy ciągłe wątpliwości. Cierpię na poznawczy dysonans. Składam się z wielu historii, różne smaki, zapachy. COVID osłabił mi pamięć, mam do dziś problemy, żeby się skupić. Zimne wojny, upadki i powroty.

To jest audycja Polacy nie gęsi, tylko polskie piosenki.

Nie musiałem spać długo, mogłem w ogóle nie spać, bo moje miasto nie spało. Każde miejsce było mi znane, warszawskie ulice, kluby, autobusy i taksówki.

trans. Jeśli masz coś do mnie, szczerze mało mnie to interesuje. Żyj i pozwól mi żyć tak jak ja lubię. A lubię być żywym, martwym jeszcze nie byłem.

Czasami czuję się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

0: To jest audycja Polacy nie gęsi, tylko polskie piosenki.
1: Hi guys, this is Karinette and you're listening to Radio Praga.

przepływ pod każdym względem. Drogi prezydencie, system ma dziurawe zęby w gębie. Jest pięknie, urodzony w świetle sierpień. Tu są moje dokumenty, popatrz na zdjęcie. Nie mam nic przy sobie, panie władzo.

nie mam niczego Ci za złe. Zostaw to brzemię. Teraz i tak to nieważne. Tuląc, biłeś się o mnie, mojego chłopca, w za dużym świecie.

punktu. Ściany tak cienkie, że uszu mieć nie muszą. Poza tym mają głos, czuję jak mnie duszą. Wieczorami, kiedy on wypił trochę za dużo, ale na szczęście w niedzielę idzie pracować nad duszą. Sąsiad, który mówił mamie, żeby nie brała rozwodu, bo bez męskiego wzoru będę homoseksualny. Historia jak zwykle przybrała dziki obrót, bo to jego sen stał się społecznie łatwo palny. Starszy brat kumpla z piaskownicy Olek po szkole uczył nas, jak przeładować pistolet. Mówił, że w filmach pokazują bardzo mało prawdy i że w moim wieku sypałem

trudno zostać przy zdrowych zmysłach, walczyć o lepsze jutro, gdy pogrąża nas fikcja. Mało kto mówi o uczuciach, częściej o innych ludziach.

Cześć, z tej strony Maciek Bąk, a mój nowy singiel nosi tytuł Kolejny rok upłynął. I to jest trochę taka historia o dialogu wewnętrznym człowieka, który z jednej strony żali się na to, że ciągle popełnia te same błędy, kręci się w kółko, nie może się wyrwać z takiego ślepego jakby tańca porażek, a z drugiej strony jego alter ego, które bezlitośnie punktuje jego porażki i w sposób kąśliwy wytyka mu to, że czas płynie, a bohater nic nie robi ze swoimi błędami, nawykami. Tak więc myślę, że to taka trochę uniwersalna historia i każdy z nas gdzieś tam ma jakiś taki obszar, w którym trochę się kręci w kółko, trochę powtarza te same błędy, mimo tego, że wie, że one donikąd nie prowadzą. Koniec końców zawsze uderza nas ten bezlitosny fakt, że czas płynie dalej i to jest trochę taka mantra, która wraca, przed którą nie da się uciec. Ciekawe jest to, że utwór powstał w dużej części 10 lat temu, kiedy została nagrana perkusja i bas, ta, która jest w nagraniu. Ja dopiero niedawno napisałem melodię i tekst po polsku. To jest garażowy rock, jak najbardziej. Kąśliwy, taki jadowity, brudny kawałek, ale z lekkim twistem w stylu lat 50. i spuszczeniem oka do surf rocka. Myślę, że to jest po prostu utwór, który puszcza oko, ale jednocześnie jest bardzo kąśliwy. I wydaje mi się, że ten klimat fajnie przenosi się w teledysku, który został wypuszczony razem z singlem i który trochę nawiązuje do podcastu. Ten wewnętrzny dialog bohatera jest przedstawiony jako rozmowa podczas wideo podcastu. Więc nie wszystko w tej rozmowie idzie tak, jak powinno. Wdziera się odrobina chaosu. Tak więc serdecznie zapraszam do obejrzenia i posłuchania. Pozdrawiam, Maciek Bąk.

Makaron to piosenka o pustce, o zagubieniu wśród oczekiwań i marzeń o życiu jak z Instagrama. Też o tęsknocie do czasów, gdy wszystko było jasne i zrozumiałe. W ogóle forma piosenki ma oddać chaos i taką pulpę świata, w którym tak egzystujemy, ale nie żyjemy, nie potrafimy się cieszyć z tego, jak to życie wygląda. Jesteśmy bombardowani sloganami, jakimiś wizualizacjami, które nie mają powiązania i potem mieszkają sobie w naszej podświadomości, a my nie potrafimy z nich wydobyć sensu, bo one nie mają tego sensu po prostu.

0: Słuchacie audycji nadesłane do Radia Praga.
1: Cześć, z tej strony Kuba z Madame Affaire. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga i zapraszam Was do odsłuchania naszego najnowszego utworu pod tytułem W Twoich rękach. Jest to piosenka o największym złodzieju dopaminy wszechczasów. Koniecznie dajcie znać, napiszcie do nas, czy utwór Wam się podoba. Pozdrawiamy.

locie. Siedzę w pokoju, patrzę na zegarek, znów myślę o tobie i myślę co dalej. Ktoś mówi mi zapal, a ktoś inny nalej. Wszędzie pełno twarzy, a ja wcale ich nie kojarzę. Chciałbym cię odnaleźć, zgubiłem już nawet zasięg. Zasięgnę pomocy, to chociaż siebie odnajdę. Jadę miastem, buty z betonu, fury jadą faster. Kiedyś byłaś jak najlepszy przyjaciel. Now it's more of a disaster. Czasu nie cofnę, a pragnąłbym czasem zobaczyć uśmiech nim zasnę, a znowu gapię się w ścianę. Kiedyś mieliśmy te plany, teraz to

0: Radio Praga.
1: Hej, tu Michał Kisielewski i śni mi się, że latam za tobą. Mój nowy singiel to taki klasyczek, numer o bezsennych nocach napędzanych tęsknotą, ale muzycznie raczej z tych wesołych. Jest tam i funkowy bas i gita, super ekspresyjne wjazdy na padach i nawet takie house'owe piano w refrenach, przy którym nie wiem jak będzie wam, ale mi się po prostu chce tańczyć. Do tego jeszcze taki raczej marzycielski tekst dla tych, co toną w tęsknotach. Cóż, każdy przeżywa je inaczej, ale jeżeli za kimś tęsknicie tak bardzo albo tak tylko trochę, za kimś, kto już raczej na zawsze zniknął wam z życia albo nie ma go obok was tylko dzisiaj, to powinniście coś poczuć słuchając tego numeru. Mam nadzieję, że mimo wszystko jakąś radość i energię. Tego wam życzę, a to jest Śni mi się, że latam.

Cześć, z tej strony Olka. Zapraszam do odsłuchania mojego premierowego singla pod tytułem Znowu wieje. Zaraz usłyszysz go na antenie. Jest to utwór, który ja nazywam smutną piosenką do tańca. Piosenka z jednej strony nostalgiczna, trochę o takim rozerwaniu w codzienności, o tej rutynie, która nas nieco dobija, której chcemy się pozbyć. No ale zaśpiewana w anturażu pod nóżkę, kiedyś by się powiedziało. Dzisiaj nazwałabym to bitem tanecznym, tak by od razu móc się rozluźnić i zrzucić z siebie te napięcia. Znowu wieje to utwór, który napisałam wraz z Lesmanem. Ta produkcja jest taką czułą, dotykającą tkanek głębokich wibracją, dźwiękiem, który ma sprawić, że się wszyscy poczujemy lepiej, bo tak naprawdę każdy z nas ma czasem takie momenty, gdzie tęsknimy może za nastoletnimi latami, kiedy to nie było tyle obowiązków. No ale ten czas minął, umówmy się. I teraz po prostu marzy nam się, żeby to wszystko z siebie zrzucić. No i ten taniec do tej smutnej piosenki ma być takim właśnie pięknym uwolnieniem. Więc uwaga, zapraszam do tego, by chociaż potupać nóżką, nawet na siedząco, a od razu będzie lepiej. Pozdrawiam i całuję. Olka.

Cześć, tutaj Domi Januszewska. Za chwilę usłyszycie mój najnowszy singiel pod tytułem Nieprawda. To dynamiczny, pełen emocji utwór, który opowiada historię rozstania i niesie ze sobą trudny ładunek emocjonalny, ale mimo to jest w nim również element oczyszczający i przez to dający nadzieję na lepsze jutro. Myślę, że ten utwór może nieść ukojenie dla osób, które utknęły w czymś nie do końca dla nich dobrym. Miłego słuchania.

Aga Kiepuszewska z tej strony. Z ogromną przyjemnością zapraszam Państwa do posłuchania utworu Peaceful Night. To piąty singiel z albumu Cisza Wszystkich Łąk. Piosenka dla mnie wyjątkowa, bliska sercu mojemu, którą śpiewam od wielu lat na autorskich koncertach. Powstała w 2013 roku, ale dopiero niedawno doczekała się studyjnego nagrania i znajdzie się właśnie na płycie Cisza Wszystkich Łąk. Otrzymała również nową aranżację na dwie gitary, perkusję i kontrabas autorstwa Nikoli Kołodziejczyka. I też na kontrabasie usłyszycie Państwo piękne solo w wykonaniu Maćka Szczecińskiego. To poetyckie ujęcie w słowa wieczornego pejzażu jest autorstwa mojej przyjaciółki Marii Górskiej-Saj, dyrygentki churalnej, ale także specjalistki od techniki Aleksandra. Spokój. Myśli same zaczynają się porządkować, jakby nadchodzący zmierzch obmywał nas z tego, co niepotrzebne już na nadchodzącą noc. Wieczorne cienie biorą nas w objęcia. Jak dobrze spojrzeć z dystansem na obowiązki, poczuć, jak bicie serca zwalnia, robiąc miejsce na nadchodzącą noc. Co mi robi ta piosenka? Za każdym razem przynosi ukojenie po zabieganym dniu, gładzi mnie po policzku i mówi: na dziś już wystarczy, odpocznij. Tego i Państwu życzę i miłego zasłuchania się w piosenkę Peaceful Night. Pozdrawiam serdecznie. Aga Kiepuszewska.

0: Słuchacie audycji nadesłane do Radia Praga.
1: Butterfly M to piosenka, która opowiada o bohaterce, która bardzo chciałaby być jak Madame Butterfly i mieć takie życie pełne emocji, wielkiej miłości, ale niestety zderza się z współczesnym światem warszawskim, który no nie jest zbyt romantyczny. To jest też historia trochę takiego borderline'u, trochę chęci ucieczki od tego, co nas otacza. A jak wiemy, takie rzeczy też kończą się źle. Więc dramat powstaje dla bohaterki na jej własne życzenie.

Pastelowa to utwór o potrzebie zatrzymania się na chwilę i złapaniu dystansu od codziennych spraw. Utwór skupia się na emocjach, bliskości, a także momentach, w których wszystko zwalnia, a napięcie po prostu znika. Tekst jest prosty i bezpośredni, oparty na powtarzalnych motywach, które wzmacniają poczucie spokoju i lekkości. Od strony muzycznej Pastelowa stoi na wyrazistej, prowadzonej linii gitary basowej na chorusie, która nadaje całości groove, a także porządek. Pozostałe gitary oraz ciepłe, analogowe brzmienie Rhodesa budują klimat wyraźnie nawiązujący do soulowej wrażliwości znanej z utworów Michaela Kiwanuki, artysty, którego absolutnie kocham i twórczość jego mnie inspiruje. Brzmienie jest oszczędne, ale świadome, bez żadnych ozdobników. Refren z kolei podkreśla moment, w którym znikają zmartwienia. Liczy się tylko obecna chwila i druga osoba. Całość układa się w spokojny, kojący utwór o charakterze popowo-alternatywnym. Damian Sikorski, pozdrawiam.

czerni to efekt mojej współpracy z zespołem Metro, a w zasadzie nawet nie współpracy, tylko zaproszenia, które im wysłałem, bo jedyną zasadą było to, że wybierają jeden utwór z mojego debiutanckiego albumu Dawid Grzelak Does It Better i robią z nim co tylko chcą, a ja się w to w ogóle nie wtrącam, więc tym bardziej, kiedy się zgodzili, czekałem z wypiekami na twarzy na to, co dostanę w odpowiedzi, bo zupełnie nie wiedziałem, czego mogę się spodziewać, a dostałem czerń, czyli nową wersję Once You Go, 13 utworu z albumu, gdzie występuje ze mną w duecie Mikaela Sandel, przez którą to myślę, że ten wybór jest oczywisty, bo Mikaela w jakiś sposób łączy nasze światy, ponieważ jest stylistką chłopaków i odpowiada za ich wizerunek. Zresztą mi też wielokrotnie pomagała odnaleźć swój styl. I myślę, że warto tutaj też przytoczyć, jak ta piosenka w ogóle powstała w oryginale, bo w trakcie jednej przejażdżki windą Mikaela powiedziała mi: chciałabym zostać piosenkarką, a ja potraktowałem to dość zero-jedynkowo i wyciągnąłem telefon, włączyłem dyktafon, powiedziałem jej: no to śpiewaj. I ten wokal, który możemy usłyszeć w oryginale piosenki, to właśnie ten, który nagrałem wtedy dyktafonem w trakcie tej jednej przejażdżki. I tak oto powstała poetycka opowieść o czerni, o modzie, o ponadczasowości czerni. I myślę, że właśnie o to chodziło Mikaeli i raczej...

Bóg stworzył ciebie, bo miał ochotę na coś ładnego. Zmienię cię w piosenkę, może nas połączy. Gotów jestem kochać, gdy me fety.

0: A z nosa wystaje ci kolczyk, a z noska wystaje ci kolczyk.
1: Cześć, dzień dobry, z tej strony Aga Kiepuszewska. Z ogromną przyjemnością zapraszam do wysłuchania piosenki Dotyk, czwartego singla z albumu Cisza wszystkich łąk, który będzie miał swoją premierę w streamingach już 17 kwietnia. A Dotyk jest kolejną piosenką autobiograficzną z tej płyty. Przywołuje bardzo znajomy schemat uciekania od tego, co naprawdę kochamy i czym chcemy żyć. Jest to utwór o szukaniu pretekstów, by zajmować się czymś innym niż to, co czujemy, że jest nam pisane. Opowiada o najgłębszych pragnieniach, które wciąż są odkładane na później, bo na liście to-do jest zawsze coś pilniejszego do zrobienia. Zdarzało się, że dla innych miałam nieograniczony czas i gotowość niesienia pomocy, ale wtedy swojej szklanki nie napełniałam, swojej baterii nie ładowałam i w końcu dopadło mnie wypalenie i zmęczenie. Czasem musimy dojść do punktu krytycznego, sięgnąć tego przysłowiowego dna, żeby zrozumieć, że nasza energia jest limitowana, że zdrowie psychiczne i fizyczne nie są zasobem niewyczerpalnym. W pewnym momencie odkryłam, że kroczenie ścieżką, która mnie zasila, daje mi codziennie ożywczą energię. I że kiedy pozwalam się sobie zintegrować, daję sobie czas na wyregulowanie swoich emocji, to moje otoczenie, rodzina, bliscy korzystają na tym, też zaczynają czerpać z tego źródła. W piosence jest taki wers: płynie w nas ta najwspanialsza z rzek, słyszysz jak życia nurt rzeźbi twój brzeg. I wydawało mi się, że to kontrola dawała mi szczęście i poczucie bezpieczeństwa. Ale kiedy poszłam dalej wzdłuż tej rzeki, odkryłam, że to tą wodą jest miłość, że ona nas obmywa, przemienia, zmienia. To ona leczy w nas miejsca pełne żalu i niespełnienia. Uczy też akceptacji, że jesteśmy wystarczający tacy, jak jesteśmy. I ta miłość zmienia sposób widzenia świata i nas samych. I dzięki niej możliwy jest powrót do siebie, odzyskanie spokoju. Nawet wtedy, gdy doświadczamy bólu, porażek, potknięć. Bo zaczynamy rozumieć, że to część życia. Widzimy ją, akceptujemy, nie uciekamy od niej. Ta trudna część nie jest dominująca, lecz taka, którą możemy zobaczyć, przyjąć, zaakceptować, tak, żeby iść dalej. W warstwie muzycznej utwór Dotyk to aranżacja na gitary, kontrabas i perkusje autorstwa Nikoli Kołodziejczyka. Tkają bardzo miękko te dźwięki i kołyszą słowa niemalże. Na gitarach grają Adam Jędrysik i Andrzej Imierowicz. Na kontrabasie Maciek Szczeciński i na perkusji Miłosz Berdzik. Całość wydaje się być spokojną, pogodną medytacją, która przepływa. Zapraszam Państwa na ten muzyczny seans spa. Mam nadzieję, że cisza wszystkich łąk będzie takim pakietem terapeutycznym, który ukoi Was w niespokojny czas.

Cześć, z tej strony Michał Kisielewski i zaraz usłyszycie mój najnowszy singiel, Bezkres. A o czym jest ten numer? To wyznanie obsesyjnego oddania, w zamian za które chce się tylko wszystkiego. Bo może kiedyś czuliście się tak, że chcielibyście komuś położyć u stóp cały wszechświat, spełnić każdą jej lub jego fantazję i zachciankę, ale też całym sobą pragnęliście, by ktoś oddał wam swój, no właśnie, bezkres. Muzycznie jesteśmy tu w mocno współcześnionym indie z echami postpunka, bajeranckim mafrokowym arpeggio w zwrotkach i bardzo groovy bridge'em. W szybkim tempie i z eksplozywną energią. Tekst też, choć z humorem, zdecydowanie jest o czymś. Także można i poruszać nogą i naprawdę posłuchać. Albo wysłać komuś w DM-ie jako odważne wyznanie, buńczuczną zaczepkę lub zuchwałą propozycję wspólnego ekscesu. Oto bezkres.

0: Słuchacie audycji nadesłane do Radia Praga.
1: When I Walk to pierwszy z trzech singli zapowiadających nasz debiutancki pełnoprawny album. Wchodzimy w 2026 rok nowym rozdziałem jako zespół, który postanowił sprawdzić, jak daleko może się posunąć, nie tracąc siebie po drodze. Jesteśmy obecnie w naszej clown era. Gramy w strojach clownów, trochę z przekory, a trochę z przekonania. Jeśli zamknięcie oczu pomoże ci traktować nas poważniej, to już nie nasz problem. Pomyśleliśmy, że teraz jest dobry moment na odrobinę lekkości, absurdu i zabawy formą. Świadomie wystawiamy ciar na kolejne próby, żeby sprawdzić, kim właściwie jesteśmy. W samym centrum zawsze pozostaje to samo. Grupa wrażliwych osób, próbujących poradzić sobie z codziennymi napięciami i sprzecznościami.
2: Okładkę When I Walk namalował Michał Laskowski, malarz i nasz dobry kolega. Okładka nie jest tylko dekoracją, ale kolejną warstwą opowieści. Ten utwór jest o życiu w konserwatywnym kraju, o ciągłych próbach dopasowania się, który nigdy się nie przenosi ulgi. O niepisany kodeks zasad, który wszyscy zdają się znać i który każe analizować każdy gest, każde zachowanie, tylko po to, by znaleźć powód do oceny albo komentarza.
1: Muzycznie gramy surowiej niż kiedykolwiek wcześniej. Ciężkie gitary, gęste aranżacje i bardzo bezpośrednie środki wyrazu stały się dla nas naturalnym językiem. When I Walk opowiada o dysocjacji i o różnych częstych, powierzchownych próbach radzenia sobie z nią, o iluzji, że zmiana maski albo roli pozwoli nam stać się kimś innym.
2: Jako zespół, niezależnie od tego, jak blisko normy się poruszamy, zawsze wzbudzaliśmy kontrowersje. Słyszeliśmy komentarze od osób deklarujące bardzo dalekie poglądy od naszych, które jednocześnie przyznawały, że oglądanie naszych koncertów wywołało w nich nieoczekiwane refleksje. Bez względu na to, jak wyglądamy i jak się poruszamy, zawsze pojawiają się pytania. Zamiast z nimi walczyć, postanowiliśmy pozwolić naszemu wewnętrznemu dziecku dojść do głosu i doświadczyć świata w roli klauna. Ktoś kiedyś powiedział do mnie, że nigdzie nie pasuje. Zawsze żałowałem, że nie dodał, że to we mnie lubi najbardziej.

0: Cześć, z tej strony Naci Chocka i właśnie słuchasz Radia Praga.
1: Widać po nas to historia o przedmiotach, które kolekcjonowane są w naszej rodzinie albo w innych rodzinach od pokoleń. Suknia ślubna babci, pierścionek zaręczynowy mamy albo garnitur pradziadka. I są to rzeczy, które są pewnym rodzajem talizmanu dla tych osób i często są przekazywane właśnie z pokolenia na pokolenie i moment, kiedy braknie osoby, która aktualnie to posiada, no to może być coś takiego, że po prostu ta rzecz trafi do sklepu z antykami i będzie można ją kupić za grosze. I to, jak szybko taka historia budowana latami jest zapomniana, bo ktoś, kto kupuje te rzeczy w takim sklepie, nie zagłębia się w temat historii tego przedmiotu, tylko nadaje mu nowy sens i nową historię. I to jest fascynujące, czym my się otaczamy w tym momencie, jakie rzeczy i przedmioty są dla nas ważne i czy w ogóle jest coś takiego, co będziemy przekazywać swoim dzieciom, wnukom i tak dalej. O tym jest Widać po nas właśnie.

Cześć, z tej strony Natalia Kwiatkowska z zespołu Cheap Tobacco. Zapraszam Was bardzo serdecznie do odsłuchania naszego najnowszego singla. Piosenka nosi tytuł Z bliska. Powiem Wam, że tekst do tej piosenki powstał na obozie naszej pracy twórczej, na który sobie pojechaliśmy w grudniu zeszłego roku. Czasem tak robimy, bo dobrze się po prostu odciąć od codzienności i skupić się stricte na napisaniu piosenek. I tekst do tej piosenki właściwie też pojawił się tak bardzo z lekkością, po prostu wypłynął ze mnie. Przypomniałam sobie taką sytuację, że kiedy byłam młodsza, i mieszkałam w Bieszczadach. Pracowałam jako barmanka w knajpie, która była otwarta bardzo długo. No i często wracałam do domu po ciemku. I pamiętam, że zawsze mama zostawiała światło na ganku przed domem. I to światło prowadziło mnie przez tą ciemność. I to było miłe bardzo. To był taki wyraz ciepła, wyraz troski, wyraz uważności na drugą osobę, no i takiego myślenia o kimś. I to jakoś bardzo było dla mnie zawsze ważne, żeby budować relacje też na, no właśnie na takiej trosce o drugą osobę, na takiej uważności na tą drugą osobę. A też chyba takim nieodłącznym elementem tej budowania takiej relacji jest bycie w prawdzie. I o tym jest też z bliska. Jest o daniu sobie drugiej szansy, ale z taką świadomością, że ta druga szansa może się udać, ale ta relacja musi być zbudowana na nowych zasadach, musi być oparta przede wszystkim o szczerość i o prawdę. Nawet jeśli ta prawda nie jest łatwa do przyjęcia dla drugiej osoby, nawet jeśli ta prawda nie jest ładna, bo prawda bywa nieładna, no ale jest prawdą i zawsze będzie najwyższą wartością w takim razie. I też bycie w prawdzie z kimś i ze sobą powoduje, że te relacje po prostu są mocniejsze i są nie do ruszenia. Wydaje mi się, że też żyjemy w takich czasach, że wszystko jest trochę, nie wiem jakby to określić, że wszystko jest pełne, może nie wszystko, ale ja wyczuwam po prostu w tym świecie i w relacjach dużo, dużo fałszu i dużo plastiku i też wydaje mi się, że dlatego tak często i tak szybko te relacje, nawet nie mówię tutaj o relacjach miłosnych, ale też, nie wiem, przyjaźnie, że to się szybciej rozpada niż kiedyś. Więc dążymy do tego po prostu, żeby przekazać słuchaczowi, że jednak ta prawda, chociaż niełatwa i nieładna, to jednak jest ważna. Więc zapraszam Was do wysłuchania piosenki z bliska. Jestem bardzo ciekawa Waszych odczuć. Jeżeli chodzi o warstwę muzyczną, to usłyszycie tutaj fajne gitarowe, nowoczesne brzmienia i jest tutaj miejsce na rockową energię, ale też alternatywną wrażliwość i popową chwytliwość, jak to mówią. Fajny śpiewny refren, także mam nadzieję, że będziecie śpiewali razem z nami. No i zapraszam Was serdecznie z bliska 30 stycznia, a cały album nowy Cheap Tobacco już 26 lutego. Do usłyszenia.

Cześć, tu Inka. Zapraszam bardzo serdecznie do posłuchania mojego najnowszego singla, czyli coveru piosenki Voyage Voyage. Jest to utwór, który zapowiada mój nadchodzący album Le Fleur, czyli Kwiaty. I właśnie oto ten pierwszy kwiat z tego różnorodnego, pięknego bukietu. Klasyka piosenki francuskiej Voyage Voyage. Tym samym zapowiadam, że zabiorę Was w podróż po dźwiękach i emocjach, bo chociaż nie każdy zrozumie, o czym śpiewam, na pewno każdy to poczuje. Utwór Voyage Voyage był moim oczywistym pierwszym wyborem, bo graliśmy go w naszej interpretacji do tej pory kilkukrotnie na koncertach i wszyscy byli zachwyceni, więc musiał być on pierwszym singlem zapowiadającym album. Więc zapraszam bardzo gorąco, utwór Voyage Voyage w bardziej klimatycznej wersji. Ja jestem Inka, do usłyszenia.

0: Dzień dobry, cześć, z tej strony Arek Bożdyński. Zły to mój jeden z tych takich najbardziej autentycznych utworów. Oczywiście wszystkie są emocjonalne i bardzo autentyczne, bo o tym będzie opowiadała cała płyta Klinika, która no głównie opiera się właśnie na moich emocjach i takich przeżyciach. Taka emocjonalna pigułka Arka Bożdyńskiego, a Zły to jest jeden z tych singli, który po prostu był napisany w pocie czoła, czyli w tak zwanej nieprzespanej nocy, kiedy faktycznie bardzo dużo emocji mi się kłębiło w głowie i no, wyjątkowo złych myśli. I to jest może taka moja propozycja, jak poradzić sobie z emocjami też tymi właśnie złymi. Czyli jak tego nie kumulować w sobie, bo to później często wychodzi na zewnątrz, ta cała złość. I no, wychodzą z tego czasami niefajne sytuacje. Więc ja stwierdziłem, że całą tę złość wrzucę w piosenkę. Całą tę złość i te wszystkie jakieś nieprzyjemne myśli ugryzę w piosenkę. No i wyszło chyba coś fajnego, coś autentycznego. Przy okazji też prawdziwa historia sąsiadów, którzy no po prostu nie mogli spać przeze mnie, no bo jednak ja gdzieś tam sobie w nocy wtedy śpiewałem, bardzo niemiło, bardzo nieładnie, że była to noc, ale no po prostu wtedy musiałem to gdzieś faktycznie ulokować w piosenkę, więc też to zamieściłem w tekście, że ja krzyczę sobie, a ze ścianą myślą o mnie, no czy tam już zwariował ktoś. I faktycznie z jednej strony sąsiedzi spać nie mogli, a z drugiej strony no powstała piosenka. Zachęcam również, żeby sobie teraz otworzyć też kalendarz i wpisać sobie datę 26 marca, bo tego dnia właśnie będzie koncert premierowy mojej płyty Klinika, a 27 marca, dzień później, cała płyta Klinika, czyli totalna opowieść moja emocjonalna, która bardzo dużo opowiada o terapii, o emocjach i o tym, jak sobie z tymi emocjami radzić i jak ja sobie właśnie radziłem z tymi emocjami. Cała taka moja droga, też trochę terapeutyczna, ugryziona w popową historię, w rozrywkową muzykę. Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. No i zapraszam do odsłuchania.
1: Czasami

0: Halo, halo, mówi Justyna Styczkowska. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga FM.
1: Słuchacie audycji nadesłane do Radia Praga.

0: Wybaczam, tyle tram. Wybaczam, tyle łez. Wybaczam sobie, ciebie.
1: To jest audycja nadesłana do Radia Praga. Muzyka polecana przez wydawców muzycznych.

0: Cześć Kasia, bardzo miło mi, że przyjęłaś moje zaproszenie. Porozmawiamy sobie o tym, jak się człowiek zmienia wraz chyba z wiekiem, myślę, i swoim życiowym doświadczeniem. Powiedz mi, gdzie zawodowo byłaś jeszcze jakieś 3-4 lata temu?
1: Dobra, to najpierw chciałam Ci podziękować za zaproszenie. Jest to mój pierwszy podcast, także jestem podekscytowana i bardzo się cieszę na naszą rozmowę. Gdzie byłam 3-4 lata temu? Byłam w NATO, pracowałam wciąż na etacie. Jakby moja ścieżka była od kontraktora do bycia już w kontrakcie bezpośrednio do NATO. Także byłam na bezpiecznym etacie w złotej klatce, którą bardzo odczułam. Zajmowałam się wtedy zarządzaniem projektów w ramach ogromnego programu NATO Digital Workplace. Także bardzo intensywnie, bardzo na skupieniu na sukces, na zadanie. Może niekoniecznie na jakieś finansowe progi, bo tam tego po prostu nie ma, ale myślę, że na wciąż pięcie się do góry po tej drabinie kariery.
0: To była ta sama Kasia, co jest teraz, czy nie?
1: Totalnie nie. Totalnie nie. Ja myślę, że to była Kasia, która nie miała kontaktu z ciałem, tak jak dzisiaj. To była Kasia, która nie miała takiego kontaktu z emocjami, z tym, co jest w zgodzie ze mną, a co nie jest. To była Kasia, która miała priorytet praca i podróże, bo podróże były zawsze gdzieś tam taką odskocznią, która dawała mi dużo odpoczynku, aktywnego odpoczynku i jakiegoś takiego rozwoju, ale to była Kasia, która miała inne priorytety. Totalnie.
0: Dużo godzin spędzałaś w pracy?
1: Wiesz co, to się zmieniało. Ja mam wrażenie, że wiesz, na komercyjnym rynku też to było inaczej, bo ta moja ścieżka bardzo się zmieniała, ale od tak 12 godzin do momentu 12-10, ja też były momenty, że ja naprawdę to lubiłam. W sensie wtedy myślałam, że to lubiłam. I przez to, że nie miałam rodziny i nie miałam jakby prywatnego jako takiego życia, to po prostu no, to był trochę mój cały świat, więc tym wypełniałam sobie dzień. Natomiast później już po prostu moje ciało też mi dawało znać, że no, nie będziemy pracować 12 godzin. I to już też byłam wtedy właśnie na kontrakcie bezpośrednio do NATO i już miałam więcej takiej administracyjnej elastyczności, żeby po prostu kończyć ten czas o 17, trochę sobie odbierać tych nadgodzin. No, ale rzeczywiście zawsze tych nadgodzin było dużo. I przychodziły momenty, że ja sobie już uświadamiałam jej i zapisywałam sobie te nadgodziny, ja już mam tego tyle, żeby mi się uzbierało na dobry urlop. I teraz pytanie, czy ja chcę coś z tym zrobić. Także już w pierwszej mojej pracy ja sobie bardzo odbierałam moje nadgodziny i w zasadzie w pierwszej pracy nie odebrałam ich fizycznie, tylko odebrałam je materialnie, czyli poprosiłam o wynagrodzenie za to.
0: Pewnie. A jaki to był taki przełomowy moment u ciebie, w którym powiedziałaś dość?
1: Było ich wiele, bo to nie był jeden moment. Jeden moment taki ostateczny był przed moim zwolnieniem burnoutowym, bo po prostu moje ciało nie wstało. Obudziłam się o 4 w nocy i ja zdecydowałam, że ja dzisiaj nie pójdę do pracy. W sensie nie ja zdecydowałam, ale moje ciało, zwyczajnie ja nie miałam siły wstać z łóżka, żeby pójść do tej pracy. Także to był taki moment, w którym no, ja złożyłam właśnie wniosek o L4. W Holandii to jest inaczej. W Holandii też, bo pracowałam też wtedy w Holandii, to ten burnout jest bardzo jakby nie tyle, że akceptowany, ale to jest jako jednostka na L4 i jakby na burnaucie można być 2 lata. Także tam jest to znane. Tam wiedzą, że ten system nerwowy, przynajmniej pod kątem administracyjnym, on się regeneruje od 6 do 12 miesięcy, do 2 lat, w zależności od 6 do 24 miesięcy. Tam jest inny system. Natomiast było tych momentów dużo. Myślę, że takim pierwszym było spotkanie mojego partnera i jego komentarze, które były lustrem na to, jak jestem zmęczona i na to, jak bardzo już nie jestem w zgodzie ze sobą. Były momenty, gdzie ja chodziłam po tych korytarzach natowskich i wcześniej Kasia była z tego bardzo dumna, a w tych momentach miałam takie, co ja tutaj robię. Miałam takie, jakby siedziałam na spotkaniach, które były z wysokimi, no z ludźmi na wysokich stanowiskach tam na NATO, w NATO i miałam takie, jakby o czym my rozmawiamy. Jakby co ustaliliśmy po tym spotkaniu. To spotkanie trwało bardzo dużo,
0: I nic nie
1: długo.
0: wynikało.
1: Tak, to spotkanie trwało bardzo długo, kosztowało bardzo dużo, jeżeli chodzi, jakby to przeliczyć na godzinówkę. A w zasadzie wnioskiem było, no to musimy ustalić nowy termin spotkania. Także to, jakby to był proces, więc nie mogę powiedzieć, że to był jeden moment. To był proces, w którym ja zaczynałam widzieć inaczej. Jakby, ja myślę, że w pewnym momencie jakby ktoś zdjął mi filtr. I było mi trudno ten filtr założyć z powrotem.
0: Jak już zobaczyłaś, to ciężko było się przekonać, że to jednak chcesz dalej to ciągnąć, prawda?
1: Tak.
0: A co było najtrudniejsze? Podjąć tą decyzję, czy ją utrzymać, jak już stwierdziłaś, że już nie chcesz tego robić?
1: Ja bym
0: To dalej jeszcze
1: powiedział.
0: przekonywałaś się, że może jednak.
1: Ja bym powiedziała, że both. Pierwsze, rzeczywiście było mi bardzo trudno podjąć decyzję. Mój cały burnout był wirem myśli w głowie, co ja mam w zasadzie zrobić. Oczywiście z perspektywy aktualnej ja wiem, z perspektywy takiej, w której ja pracuję z innymi ludźmi z tożsamością, ja wiem, że moja tożsamość była totalnie spojona z pracą. Dla mnie ja równało się praca. Dla mnie bycie wartościową równało się z tym, że mam sukcesy w pracy. I zobaczenie, jakby, i oczywiście dla mnie to była ogromna strata. Dla mnie jakby cała decyzja była wokół straty, wokół tego, że ja chcę utrzymać status quo, że ja chcę utrzymać to, ile zarabiam, prestiż, ale nie chcę już tam być. Więc to było takie rozdarcie, które no, nie można pogodzić, nie można mieć tych dwóch czy wielu czynników, nie można mieć naraz. Wtedy ktoś mi zadał pytanie. A z czego jesteś w stanie zrezygnować? I ja powiedziałam z niczego. No, a wybór wyklucza, prawda? Więc odpowiadając na Twoje pytanie, to były znowuż różne fazy. Podejmowałam tą decyzję jakieś 6 miesięcy. Myślę, że był to też czas, w którym ja nie regenerowałam tego mojego układu nerwowego, bo on był w ciągłej analizie. I w ciągłym rozmyślaniu, i był po prostu przez to cały czas w niebezpieczeństwie. Więc ja w ogóle sobie nie dałam przestrzeni na to, żeby ten mój system nerwowy wyregulować, żeby poczuć się wewnętrznie bezpiecznie. Chociaż oczywiście zewnętrznie byłam bardzo bezpieczna, natomiast wewnętrznie to się nie działo. I myślę, że też musiałam podjąć tą decyzję finalnie. Bo to się wiązało też trochę z wyborem, czy z moją relacją, bo gdzieś tam to też oczywiście wpływało na moje życie prywatne. Jakby cała energia wokół, w jakiej energii ja byłam i to jak gdzieś tam, no, jakby wyobrażam sobie, że było bardzo trudno być w moim, wiesz, towarzystwie po prostu. Ja tak mówię, że to jest taka energia szara, czarna, taka energia depresyjna. Co było też dla mnie trudne, bo ja pamiętam siebie i na szczęście już wróciłam do tej energii takiej słonecznej i do bycia w takiej energii ruchu, ale to ja byłam w takim zastoju, ja byłam w totalnym freeze. I myślę, że takim momentem, w którym podjęłam ostateczną decyzję, było spotkanie z moim kolegą z pracy, zespołu, i on mi opowiadał, jakby, co tam się dzieje. I jak to wygląda, i że nic się nie zmieniło. Ja wiedziałam, że nic się nie zmieni, no bo jakby dlaczego miałoby się zmienić? I ja postanowiłam, że po prostu nie chcę tam już wracać. I ja postanowiłam, że okej, nie wiem co dalej, ale to nie to. I potem, odpowiadając na drugą część swojego pytania, ja myślę, że ja jestem wciąż w tym procesie żegnania tej tożsamości, ale jestem dużo dalej. Ja to widzę, ja nie daję się temu lękowi, ja zmieniam intencjonalnie moją narrację. Jak włączają mi się jakieś stare schematy, to ja się po prostu im nie poddaję i mam też narzędzia, żeby sobie z tym radzić. I myślę, że to jest kluczowe, że ja to widzę, ja to słyszę i mam takie, hej, ja ci nie oddaję tutaj kierownicy, bo ja kieruję.
0: A w trakcie tego wszystkiego, jakie najbardziej lęki miałaś? Czego najbardziej się bałaś?
1: Ja sobie stworzyłam taką narrację, że ja nigdy nie będę tyle zarabiała, ile zarabiałam w NATO. Więc to był lęk finansowy. Dla mnie finanse wiązały się, czy były równoznaczne z bezpieczeństwem. I jakby znowuż też to musiałam sobie uświadomić i gdzieś tam to sobie przetransformować, wyleczyć. To był jeden lęk, czyli taki typowo, ktoś by mógł powiedzieć, finansowy, ale on był związany z poczuciem bezpieczeństwa. Myślę, że też, wiesz, no nie ukrywajmy, to jest bardzo prestiżowe środowisko i była to strata tytułu, więc lęk taki, że już, no że już takiego jakby, że nie będę pracowała nigdy więcej w takim prestiżowym środowisku. I znowuż to jest kwestia definicji, co oznacza prestiżowe stanowisko i co oznacza sukces. I z tym też sobie pracowałam. Było dużo lęków wokół tego, że ja sobie nie poradzę, że jakby to wiesz, jak rekrutowałam na początku swojej kariery wojskowych, którzy właśnie mieli odchodzić, nawet nie na emeryturę, tylko odchodzić z wojska, to ja ich widziałam jako takie ryby w akwarium, które mają wyjść z tego akwarium i jakby popłynąć w ocean. I ja to widziałam wtedy u siebie, że ja miałam jakby tak ograniczone myślenie w kontekście jakby tego, co ja robiłam i jakie dostawałam wynagrodzenie za to, że jakby nikt mi za to nie zapłaci na komercyjnym rynku, że też tyle się zmieniło od momentu, kiedy, bo ja pracowałam w NATO przez 7 lat, 7,5 roku, że ja w zasadzie nie wiem, jaki jest teraz komercyjny rynek. Poza tym ja wiedziałam, że ja nie chcę iść do innej instytucji, tylko że ja bym chciała budować coś z sensem dla siebie. Więc co mi zaczęło wychodzić, to że ja już nie mam tytułu, za którym mogę się schować. Tylko rzeczywiście ja sobie uświadomiłam, że bardzo chcę zbudować tą swoją wartość na sobie, a nie na tytule, nie na instytucji, nie na wypłacie. I jakby nawet jeżeli gdzieś tam będę współpracowała, czy będę pracowała w przyszłości dla kogoś, to ja już ten proces przejdę i ta, jakby to, ten system wartości będzie mój, a nie jakby zewnętrzny.
0: Podziwiam cię za to, jak ta twoja droga wyglądała. Jak ludzie dookoła na to reagowali? Znajomi, rodzina?
1: Tutaj, wiesz co, ja miałam w zasadzie wsparcie. Miałam bardzo duże wsparcie. Nie miałam, bo też znam historię osób, które raczej ich otoczenie wpływa na nich w takim kontekście, że hej, zobacz co masz, ty z tego nie odchodź, bo nigdy tak, wiesz, że to otoczenie na nich wpływa, a ja tak nie miałam. Mój partner bardzo mnie w tym wspierał, jakby wierzył i też widział wszystkie moje zasoby, których ja nie widziałam i wszystkie moje talenty. Gdzieś tam miałam duże wsparcie w moim rodzeństwie. Także jakby moje otoczenie absolutnie nawet mnie wspierało w decyzji, żeby coś zmienić. Po prostu.
0: Czyli właściwych ludzi trafiłaś wokół siebie.
1: Tak, tak, zdecydowanie. Mam bardzo wspierającą bańkę, bo jakby tak.
0: A była chociaż jedna osoba, która próbowała cię od tego odwieść?
1: Wow, to jest dobre pytanie. Nigdy sobie go nie zadawałam, ani nie, jakby nie myślałam o tym. I wiesz, że nie? Nie. Nawet ten mój znajomy z pracy, on mówi, Kasia, jakby ty, jakby może to jest czas na to, żebyś wykorzystała to po prostu inaczej. Jakby wszyscy w ogóle wierzyli, że jakby nie mieli żadnej wątpliwości, że no ja zrobiłam tam to, co miałam zrobić i wiesz, to nie jest też tak, że jakby oni chcieli, żebym ja odeszła, bo ja byłam,
0: rozumiem.
1: Tak, ja byłam bardzo lubiana i ja miałam tam sukcesy, więc to nie było, to nie chodziło o to, ale nie, jakby... Co też pokazuje coś, tak? Że otoczenie jest bardzo fajnym lustrem, jeżeli jest otoczeniem wspierającym.
0: Mhm. Tak, to pokazuje, jak są ludzie, tak? Mhm. No bo mogliby chcieć ciebie zatrzymać, wiedzą, że ty dobrze pracujesz, ale to byłoby na przykład z korzyścią dla nich, tak? Tak. A nie dla ciebie. Mhm.
2: Dalsza część audycji zaraz po piosence.

0: Powiedz mi, jacy ludzie do ciebie się zgłaszają, z jakimi mniej więcej problemami?
1: Ja zaczęłam mentoring transformacji tożsamości bardziej w ogólnym tego, w takiej ogólnym tego słowa znaczeniu. Natomiast ja się skupiłam bardziej na tożsamości związanej z pracą i z karierą, bo jest mi to bliskie ze względu na mój background rekruterski, ze względu na to, że jakby dużo w tym biznesowym środowisku pracowałam, sama przeszłam burnout i wiem, jak zmiana tożsamości wpływa na życie. Także zgłaszają się do mnie osoby, które są na takim zakręcie, które są na rozdrożu, które na przykład nie wiedzą, czy mają iść za głosem serca czy rozumu, czy mają słuchać środowiska. Wiedzą, że nie chcą słuchać środowiska, ale trochę nie słyszą swojego głosu. Zgłaszają się do mnie osoby, które no właśnie są w kryzysie. Są w kryzysie zawodowym, które potrzebują wsparcia w ułożeniu tego chaosu, które są w ogóle w kryzysie życiowym, ale praca wybija najbardziej. I zgłosiła się do mnie ostatnio właśnie taka klientka, która była w totalnym kryzysie życiowym i prywatnie, i zawodowo. I skupiłyśmy się na tym kontekście zawodowym. Natomiast ja to widzę tak, że tam jest chaos, tam są porozrzucane puzzle po całym pokoju. I ja jestem osobą, która pomaga te puzzle sobie poukładać. I chodzi o to, że ja jestem takim przewodnikiem trochę, że ja jakby biorę tą moją mentee pod rączkę i ja jej w tym procesie towarzyszę. To nie jest terapia, to nie jest psychoterapia. Ja jestem po psychologii również, jeżeli chodzi o studia, natomiast to nie jest terapia i ja bardzo wyraźnie tą granicę mam zaznaczoną w swojej etyce, ale też ja to mówię. Czyli na przykład sobie oglądamy coś wokół, na przykład krytyka wewnętrznego, co wpływa na obraz siebie w pracy. Możemy to nazwać, możemy sobie zobaczyć, to pewnie wynika z rodzinnych przekonań i nawet sobie zobaczyć, gdzie, bo to wychodzi w rozmowach. Natomiast ja nie zajmuję się leczeniem tej rany, bo to nie jest moja rola. Ale mogę zasygnalizować, jeżeli widzę, że klientka jest gotowa, że hej, są na to sposoby. Czyli na przykład, jeżeli będziesz miał otwartość i gotowość, żeby zajrzeć tam głębiej, to może mogłabyś pomyśleć o psychoterapii. No i potem sobie dalej idziemy w tym układaniu tej osoby w aktualnej sytuacji i w pracy, tak żeby mogła wyjść z takim poczuciem, że no właśnie jest w centrum, więc łatwiej jest jej zdecydować.
0: Najważniejsze to zrozumieć, że jakiś problem mamy, tak? Żeby tej pomocy, jeśli potrzeba, to po prostu poszukać i zgłosić się do kogoś, kto jest w stanie nam pomóc. A nie często, jak dużo ludzi, po prostu sami się z tym wszystkim męczymy.
1: Totalnie. Myślę, że to jest bardzo dobra uwaga, której, wiesz co, ona jest dla mnie ważna, bo ja tego nie widzę już. Ja myślę, że jestem w swojej bańce też takiej społeczności, która jest bardzo świadoma, więc ja nawet nie dopuszczam do siebie takiego scenariusza, że ja nie widzę jakiegoś problemu. Także otworzyłeś mi tutaj też taką, wiesz, no perspektywę, że tak też może być.
0: Tak, no bo ci ludzie, którzy do ciebie już się zgłaszają, no to już ten problem widzą, tak,
1: Dokładnie.
0: zauważają go, ale jest jednak, myślę, że jeszcze więcej osób, które tego problemu nie widzą albo nie potrafią sięgnąć po pomoc. Tak,
1: Tak.
0: chyba jest też często.
1: I myślę, że to też wynika z jakichś przekonań tego, że po prostu proszenie o pomoc jest trudne.
0: Tak, to zdecydowanie, tak. Mieliśmy kiedyś takie przekonania, że w ogóle, a jak coś ci dolega, no to no musisz sobie z tym poradzić. Weź się w
1: Tak.
0: garść, poradź sobie,
1: Weź
0: tak?
1: się w garść, prawda?
0: Tak.
1: To są też takie.
0: Najgorsze, co chyba można komuś powiedzieć.
1: Ale myślę, że wiesz, to jest coś, przekonania się budują poprzez w dzieciństwie szczególnie powtarzanie czegoś dziecku parę setek razy i jakieś takie właśnie po prostu wdrukowywanie tego systemu do głowy. Ja myślę, że to niestety jest praca, żeby w ogóle wyłapać to. Weź się w garść. Myślę, to jest coś, co słyszymy, wiesz, co słyszeliśmy pewnie parę razy w tygodniu. Albo weź, jakby tylko ciężką pracą możesz dojść do sukcesu, czy zarobić duże pieniądze.
0: Tak, tak. To też często to i w domu, i w szkole, i wszędzie, każdy nam to powtarza.
1: Tak.
0: A powiedz mi, bo widziałem, że organizujecie takie kampy, obozy. Jak to wygląda?
1: Tak, to jest część, która została jakby founderem, chciałam tu oddać, wiesz, ideę, to jest idea mojego partnera. Natomiast ona jest bardzo spójna z tym, co ja chcę przekazywać i bardzo fajnie się w tym uzupełniamy. To są wyjazdy głównie do Norwegii, teraz rozszerzyliśmy naszą ofertę o wyjazdy do Włoch. To są wyjazdy, w których poprzez intencjonalne wchodzenie w dyskomfort poszerzamy tą reakcję na dyskomfort. Czyli na przykład poprzez długie hikingi, czy poprzez ekspozycję na zimną wodę, czyli kąpiele, nie powiedziałam, że to jest kąpiel, bo kąpiel jakby kojarzy mi się z czymś bardzo przyjemnym. Jakby wchodzenie do zimnej wody, w Norwegii są to fiordy, czy mierzenie się z wysokością na Via Ferracie, czy spanie nawet w innych warunkach niż bardzo komfortowy hotel, sprawia, że nasz system nerwowy w środowisku, w którym jest, to nie jest kryzys, to nie jest sytuacja zagrożenia życia, to jest sytuacja, w której nasz system nerwowy jest w jakimś dyskomforcie, bo czegoś mu brakuje. Nasz mózg bardzo lubi stałość, bardzo lubi właśnie powtarzalność, bardzo lubi być w tych swoich po prostu habitualnych zachowaniach. Natomiast i rytuałach, wyjęcie z takiego środowiska, w którym wiemy, co robimy i robienie nowych rzeczy, które są właśnie niekoniecznie zwiedzaniem czy spędzaniem czasu aktywnym, ale jednak przyjemnym, sprawia, że coś w człowieku się zmienia, szczególnie, że są to wyjazdy w grupie, więc w grupie zachodzi pewna dynamika i jesteśmy w stanie po prostu coraz jakby zobaczyć siebie w lustrze, zobaczyć siebie w grupie, opowiedzieć o czymś, co jest dla nas trudne w grupie, bo oczywiście to są, wiesz, przyjeżdżają do nas osoby, czy zgłaszają się do nas osoby z absolutnie różnym backgroundem, natomiast każdy ma swoje problemy. I nie każdy ma też przestrzeń, żeby o nich mówić. I dużą część czasu spędzamy na aktywnościach, właśnie na hikingach, na Via Ferracie, na ice bathach, czy jakby w zimnej ekspozycji, czy tej kąpieli we fiordach. Jest spa też, także jest ta część przyjemna. Natomiast jest dużo czasu wieczorem przy ognisku, gdzie siadamy. I jest, wiesz, taki pierwotny, po prostu pierwotna siła społeczności i dzielenia się swoim wnętrzem przy ognisku. No i wtedy dzieją się cuda, w takim sensie, że wtedy jakby ktoś, podam to na przykładzie, mieliśmy grupę kobiet w wieku, w którym mają dzieci i trochę zapomniały o sobie. I one podczas tego wyjazdu, podczas wszystkich tych aktywności i wieczorami, one wróciły do takiej radości. Wiesz, bo to nie są tylko trudne momenty. Oczywiście jest też czasami płacz, jest, wiesz, trud zmierzenia się z lękiem, który jest rzeczywisty, bo jesteśmy na wysokości. Więc jest to trud, wiesz, są to lęki rzeczywiste, więc sobie ich nie wymyślamy. Natomiast jeszcze jest dużo radości, jest dużo żartu, jest po prostu przyjaźnie się tam rodzą i myślę, że to jest bardzo różnorodny i bardzo jakby taki piękny powrót do bycia człowiekiem.
0: Super, podoba mi się to. Ile trwa taki wyjazd?
1: To jest 6 dni, 5 nocy.
0: Fajnie. Ja mam duży lęk taki, nie wiem, czy to jest lęk wysokości, czy to jest lęk przestrzeni. Objawia się gdzieś w górach, jak mam dużo przestrzeni dookoła, jestem wysoko, to mam jakiś taki lęk właśnie. No, staram się z tym walczyć. Troszkę już mi się to poprawia, że tak powiem, kiedyś nawet na wyciągu narciarskim bałem się jechać. Do tego stopnia to było. Teraz już jest lepiej. A że lubię chodzić po górach, no to mi to przeszkadza w funkcjonowaniu po
1: Jasne,
0: prostu.
1: jasne.
0: Co do kąpieli we fiordach, w tamtym roku próbowałem i to jest naprawdę zimna woda.
1: To jest zimna woda.
0: Powiem tak, że tu w Polsce, jak morsowałem w zimie,
1: W
0: no to
1: Bałtyku czy w jeziorach?
0: w jeziorach, to tu ta woda jest cieplejsza
1: 10, 12 stopni,
0: niż
1: no.
0: tam jak w maju byłem na przykład.
1: Wiesz, to jest takie niesamowite, bo widzisz słońce i
0: Tak.
1: Norwegia też jest ciepło, bo jest takie myślenie, że Norwegia to jest tylko zima, jest tam zawsze zimno. Nieprawda. We wrześniu zazwyczaj organizujemy te wyjazdy od 3 lat. We wrześniu jest piękna pogoda i mówimy o 25 stopniach. I mamy jeden hiking w naszym poprzednim programie, bo teraz zmieniamy, w którym po prostu wychodzimy na polanę. I pamiętam, że z moim partnerem szliśmy, żeby zobaczyć ten hiking, żeby go przeżyć sami. I mówimy, Boże, było nam gorąco, wiesz, sam wiesz, jak chodzisz po górach, że są momenty, że już po prostu twoje ciało jest nie tyle, że przegrzane, ale po prostu jest gorąco. I mam takie, o, ale będzie super w tym jeziorze, takie. I ja sama weszłam najpierw do tej wody i ja mówię, to nie jest woda, którą ja znam, ale myślę, że to jest, nie myślę, jakby wiem, bo to przeżyłam, jest to w grupie dużo prostsze. Poza tym, to też, co jest niesamowite w zimnej wodzie, ja miałam jedna dziewczyna w zeszłym roku, bardzo ona się bała wody zimnej. W takim sensie, że jej ciało reagowało ogromnym lękiem, szczególnie jeżeli chodzi o stopy. Także jak ona wchodziła do zimnej wody, to wiesz, tak się, wiesz, był moment napięcia ciała, barki do góry, oddech płytki i to jest to, kiedy wchodzimy my. I ja zobaczyłam tą jej reakcję i wyciągnęłam po prostu do niej rękę i powoli zaczęłam przez po prostu zwyczajną obecność i takie powtarzanie, okej, rozluźnij barki, oddychaj, jakby wdech, wydech i on jej zaczęło puszczać i jej ciało zaczęło tak puszczać, że ona po prostu zaczęła płakać. I dla mnie to było niesamowite, jak ciało, wiesz, jak zimna woda potrafi też wyjąć z ciała takie napięcie. No, także było to bardzo mocne. Pierwszy raz mi się jestem ogromnie wdzięczna z mojej perspektywy za to doświadczenie. I ona też, bo to było dla niej gdzieś tam bardzo mocne i duże.
0: No, takie pierwsze wejście do zimnej wody to z reguły jest takie mocne doświadczenie. A jak ktoś do tego przygotuje, jak ktoś przy tym towarzyszy, to tak jak mówisz, jest o wiele łatwiej.
1: Zdecydowanie.
0: Ja przed moim pierwszym morsowaniem trochę ćwiczyłem metod oddechowych i jak się zanurzyłem w tej zimnej wodzie, to po prostu moje ciało wiedziało, co ma robić.
1: Tak.
0: Z automatu, no pierwsze takie właśnie było zatkanie i za chwilę zacząłem oddychać i nic więcej nie potrzebowałem.
1: Dokładnie.
0: No, jest to niesamowite uczucie, też polecam.
1: Tak, jest to też narzędzie po prostu. Oddech jest absolutnie genialnym narzędziem regulującym. I myślę, że w sytuacji stresującej, stresowej, my o tym zapominamy. I poprzez taką ekspozycję, w której to jest taki trening, według nas jesteś w stanie później w życiu, w sytuacji bardzo stresującej, do tego powrócić. I jest to łatwiej. Tak jak sam powiedziałeś, wiedziałeś, jak masz reagować, do czego się odwołać po tym pierwszym takim spięciu organizmu.
0: Tak, dokładnie. Moja córka już też uwielbia
1: O, wspaniale.
0: morsować, wchodzić do zimnej wody. Już, no tak chyba ze 3 lata już też wchodzi, także. że działamy.
1: To jest wspaniałe, bo też widzisz, to się rozlewa na przykład w Twoim przypadku na modelowanie na swoje dzieci. I ja uważam, że to jest przepiękne, jakby modelować w taki sposób.
0: Powiedz mi, jesteście tam na tych obozach offline, czy jednak czasami online?
1: Wiesz co, to znaczy tak, zakładamy, że każdy jest dorosły.
0: No tak, wiadomo, nikomu nic nie zabronimy, nic na siłę.
1: Są momenty, w których mówimy, że to jest czas bez telefonu. W takim sensie, że idziemy na przykład na jakąś wędrówkę czy na jakiś hiking i mamy polanę, w której zapraszamy naszych uczestników do niekorzystania z telefonu, nie scrollowania, nie robienia zdjęć, nie wysyłania do swojej rodziny, jak tu jest pięknie, nie rozmawiania z innymi osobami, z innymi uczestnikami, ani z nami. Nawet zapraszamy, żeby znaleźć sobie miejsce, w którym nie widzisz nikogo. I po prostu czysta obecność ze sobą, ale też z naturą.
0: A tobie zdarza się dużo, dużo scrollować? Miałaś takie momenty w ogóle?
1: Tak, ja myślę, że wiesz, to też ja myślę, że to się u mnie stało trochę takim odstresowaczem. Ja to zaczęłam zauważać niedawno, że scrollowanie po prostu jest u mnie automatyczne, że nawet nie, jakby nie wiem, że wchodzę na tego Instagrama, ale na niego wchodzę. Dobrym dla mnie takim taką informacją było zainstalowanie sobie na pulpicie telefonu informacji, ile ja siedziałam dzisiaj na przykład na Instagramie. Jak ja to zobaczyłam, to ja miałam takie, nie, ja się na to nie zgadzam. Jakby ja z tym czasem mogę zrobić tak wiele innych rzeczy, które będą mnie odstresowywać realnie, bo to nie jest realne odstresowywanie.
0: Chwilowe.
1: No absolutnie i to jest, wiesz, ja nawet nie wierzę, że to jest chwilowe, to jest po prostu jakieś takie zamazywanie, czy jakieś takie maskowanie tego, co się dzieje w środku. I nawet jeżeli jest to zmęczenie, w którym gdzieś tam nie ma jakiegoś takich zasobów mentalnych na czytanie czy na trening, to nawet zwykłe po prostu, wiesz, leżenie i taka jakaś aktywna medytacja czy yoga nidra, w której nie musisz być aktywny, tylko skanujesz sobie na przykład ciało, to jest realny relaks. Albo pójście na spacer, to byłby dla mnie realny relaks. Więc no, bardzo bym sobie życzyła w ogóle jakby wyeliminować te social media. Natomiast z drugiej strony widzę też w nich no po prostu narzędzie do pracy. Tak. Narzędzie do zbierania informacji. Narzędzie edukacyjne, natomiast zdecydowanie chciałabym je ograniczyć w kontekście scrollowania.
0: No tak, bo dużo ciekawych rzeczy możemy się dowiedzieć, dużo ciekawych osób poznać, jak my tutaj
1: no
0: dzisiaj.
1: No właśnie,
0: tak?
1: Dokładnie. Ja mam dużo znajomości, które są bardzo wartościowe i nigdy nie bylibyśmy pewnie w stanie się spotkać,
0: no tak,
1: gdyby nie social media.
0: Tak, no ja większość moich rozmówców właśnie przez Instagrama zapraszałem, tak, po prostu, bo zobaczyłem u nich coś ciekawego, coś, co mnie interesuje, że mają coś ciekawego do powiedzenia. No i takie treści, no fajnie oglądać, tak, ale żeby oglądać tylko takie ciekawe treści, ale wiadomo, że bierzemy ten telefon, przeczytam tylko maila i dwie godziny później
1: dokładnie
0: dalej spróbujemy.
1: Tak, to jest, ale myślę, że pierwszym momentem jest zorientowanie się, że takie coś się dzieje. I drugim coś z tym zrobienie. I ja wierzę, że można to zbalansować, natomiast jest to trudne.
0: A są jakieś rzeczy, które dzisiaj cię stresują?
1: Na pewno, tak. Wiesz, otwieramy teraz z moim partnerem miejsce w Holandii, na północy Amsterdamu, w miejscowości Purmerend. Miejsce offline dla naszej społeczności. Bo jednak oprócz wyjazdów chcemy mieć taką ciągłość, czyli chcemy, aby osoby, które były z nami na wyjeździe, mogły się spotkać i mogły przyjść i mogły dalej się rozwijać. Więc jesteśmy na etapie, którym znaleźliśmy lokal, w którym podpisaliśmy umowę, w którym, no wiesz, budujemy to miejsce. No i są momenty, w których po prostu pojawia się stres, bo jest dużo decyzji, bo jest duża odpowiedzialność, bo jest duża gdzieś tam odpowiedzialność finansowa, bo znowuż ja się mierzyłam z tym, że no, nikt nie podejmie za mnie decyzji, tylko ja podejmuję tą decyzję, bo gdzieś tam jest pewne ryzyko finansowe, które jest zawsze, jak jest zakładana jakaś nowa inicjatywa. Także absolutnie tak i wydaje mi się, że i chyba bym nikomu nie uwierzyła, kto by powiedział, że się nie stresuje. Ale wierzę, że są osoby, które się bardzo stresują i mają lęk, ale działają mimo lękowi. I są osoby, które umieją zarządzać tym stresem. I ja myślę, że mam bardzo duży toolbox, jak sobie z tym stresem radzić.
0: Jeśli miałabyś taką możliwość, co powiedziałabyś sobie, to jest sprzed 5 lat na przykład?
1: Wow, dobre pytanie. Dobre pytanie, bo ja wierzę, że naprawdę musimy przejść przez pewne doświadczenia, żeby gdzieś tam być na tej swojej ścieżce ewolucji i robić rzeczy, które są blisko jakiegoś powołania. Co ja bym powiedziała sobie sprzed 5 lat? Powiedziałabym, żeby decydowała za głosem intuicji na pewno szybciej i żeby nie zagłuszała emocji na przykład alkoholem. Nie mówię o, jakby ja nie miałam nigdy problemu takiego alkoholowego w kontekście uzależnienia, ale w kontekście wychodzenia ze znajomymi na drinka. I to tak, i uważam, że dużo osób reguluje swoje emocje alkoholem. To nie jest tak, że ja go unikam znowuż. Ja wybieram zwyczajnie, że ja wolę się napić herbaty. I ja myślę, że moje ciało też już po prostu nie ma na to ochoty. Tylko, że ja to teraz słyszę, a wcześniej tego nie słyszałam.
0: Dorastamy.
1: Tak, prawda?
0: Całe już życie dorastamy. No tak, tak jest, że się zmieniamy, wszystko w nas się zmienia, jak coś zrozumiemy, no to inaczej.
1: Tak.
0: A powiedz mi, co może być dla ludzi, którzy na takim autopilocie jadą, takim pierwszym sygnałem, co powinno im dać do myślenia, że coś jest nie tak, że się powinni nad tym zastanowić?
1: Wiesz co, na pewno to jest może być wiele scenariuszy. Ja sobie wyobrażam właśnie, że to może być i wiele takich doświadczeń już słyszałam, że to może być przede wszystkim ciało, czyli ciało,
0: tak
1: jak u mnie, się wyłącza i to może się objawiać różnymi rzeczami. To jest kwestia bezsenności, to jest kwestia braku apetytu, to jest kwestia braku siły. A więc tutaj ciało daje znać, bo przegięliśmy, jakby totalnie przeciągnęliśmy ten moment decyzji, która była jeszcze dla nas bezpieczna. Już jest w zasadzie nie tyle, że za późno, bo nigdy nie jest za późno moim zdaniem, ale jest na takim etapie, że ciało po prostu wyłącza pewne funkcjonowanie. To. Jakieś osamotnienie, w takim sensie, że tracimy relacje, bo coś jest nie tak i tutaj jest, ja wolałam się skupić na pracy, bo to jest moja działka, czyli na przykład przestajemy widywać się ze znajomymi lub z rodziną, czy dbać o te relacje, mówiąc, że nie mamy czasu. No nie mamy czasu, bo mamy inne priorytety.
0: Tak.
1: Więc to właśnie, nie wiem, pójście w jakieś używki, które na początku było gdzieś tam jedną lampką wina w piątek po długim tygodniu, a robi się to częściej. Albo robi się to jakimś takim momentem, w którym właśnie regulujemy swoje emocje, bo to chodzi o to. Myślę, że też takim momentem, w którym w ogóle uświadamiamy sobie, że nie żyjemy trochę swoim życiem. W którym jakby, albo w którym budzimy się rano i wcale nie mamy ekscytacji, co się w tym dniu wydarzy. No, Myślę, że mogłam tutaj budować te scenariusze, bo naprawdę każde są inne, albo w którym po prostu wali się na przykład życie całe rodzinne, jeżeli mówimy o pracy. I to, wiesz, też często widać jakby w związkach po prostu.
0: No tak, tak, to się wszystko odbija. Na dom się zdecydowanie wszystko przenosi.
1: Tak.
0: Fajne też to, co powiedziałaś o tym, że nie mamy czasu. I ostatnio jakiś taki mem widziałem, czy jakieś powiedzenie. Coś takiego było, że jeśli mówisz, że nie masz czasu zadzwonić do rodziny, a 6 godzin dziennie scrollujesz internet, to nie jest problem z tym, że nie masz czasu, tylko że nie chcesz po prostu tego zrobić.
1: No, ale tylko, że są inne priorytety, nad którymi też się nie zastanawiasz. Bo to o to chodzi, że jakby bycie w jakimś takim automacie, na autopilocie i w jakimś takim, jak to mówiłam, wiesz, tym hamster wheel, na tym po prostu kółku chomika, sprawia, że nawet się nie zatrzymujemy. Więc tak sobie myślę, że jeżeli ktoś po tych naszych przykładach stwierdzi, hej, no to jestem ja, to ja bym proponowała po prostu się zatrzymać, czyli pobyć trochę samemu, samej, gdzieś wyjechać. Rozumiem, że nie każdy ma na to środki, ale myślę, że każdy ma środki, żeby na przykład wyjechać pod namiot,
0: no tak,
1: wynająć
0: tak.
1: ten namiot, nie trzeba go kupować, nie trzeba mieć najlepszego śpiwora. I po prostu właśnie bez technologii pobyć. I wtedy dużo wychodzi wniosków, dużo się jakby w głowie dzieje, dużo na pewno może się pojawić emocji i one mogą być bardzo trudne. Dlatego drugim krokiem byłoby moim zdaniem po prostu zgłoszenie się o pomoc. I to jakby może brzmi jakoś patetycznie, ale to nie zawsze musi być psychoterapia właśnie. To może być ktoś, kto gdzieś tam będzie towarzyszył i poprowadzi. Albo to może być ktoś, tak jak ty organizujesz wyjazdy, kto po prostu gdzieś tam zabierze taką osobę z jej automatycznego życia na ten weekend, na ten tydzień, i pomoże jej się zatrzymać, bo może jakby zrobienie tego samemu będzie nawet za trudne. Ja myślę, że teraz też żyjemy w takich czasach, w których jest bardzo dużo tych retreatów i wyjazdów takich spirytualnych i one też robią dobrą, ale i złą robotę. W takim sensie, że jakby tak, ja o tym mówię, że to być na takiej, wiesz, różowej chmurce spirytualizmu i już takie totalne odklejenie się od jakby bycia w realnym funkcjonowaniu i życiu i no jakby też totalnie to nie jest mój świat. Także ja uważam, że trzeba tu znowu znaleźć balans i wypośrodkować.
0: No tak, zmienia całe życie jakąś w drugą skrajność zupełnie, to też nie jest zawsze dobry kierunek, tak?
1: Tak.
0: Więc trzeba wszystkiego tak powoli też próbować. Tak jak mówiłaś o namiocie, to teraz te duże sklepy wynajmują namioty na
1: Dokładnie.
0: Weekend. Można sobie wypożyczyć tam za grosze namiot i pojechać też, tak? Więc możliwości teraz
1: są.
0: Tak, tak, jest bardzo dużo. Nie trzeba jechać na koniec świata. Można jechać do lasu. Teraz w Polsce są też programy Zanocuj w lesie, gdzie są wyznaczone miejsca, gdzie w lasach po prostu ten namiot można sobie rozbić.
1: Wow,
0: tak?
1: To nie wiedziałam. Super inicjatywa.
0: No, także możliwości jest teraz naprawdę, naprawdę dużo. Trzeba tylko chcieć i korzystać.
1: Mieć otwartość.
0: Tak, a jak ktoś się boi, to oczywiście skorzystać z jakiejś firmy, pomocy
1: Pewnie.
0: Kolegi, znajomego i gdzieś sobie wyjechać. I coś przeżyć innego.
1: Dokładnie.
0: Lub pojechać do Norwegii.
1: Lub pojechać do Norwegii, Freeze Your Mind, zapraszam.
0: Może mi się jakąś grupę uda zebrać.
1: O proszę.
0: Zobaczymy.
1: Ja zapraszam do współpracy.
0: Pewnie jak coś, to będę się kontaktował.
1: Super.
0: No kto wie, zobaczymy, może się uda. Teraz mam do ciebie tak 10 szybkich pytań. Dziesiątka wylogowania.
1: Ile mam czasu? To jest.
0: Jak najszybciej.
1: Jak najszybciej.
0: Krótko, konkretnie, tak szybko jak skok do norweskiego fiordu.
1: Dobra, lubię.
0: Morze czy góry?
1: Both.
0: Hotel czy namiot?
1: Och! Zależy, jaki mam humor.
0: Ciężkie pytania widzę.
1: Bardzo.
0: Telefon czy książka?
1: Książka.
0: Samotna wyprawa czy podróż w grupie?
1: Samotna wyprawa.
0: Wyjazd z biurem podróży czy samemu?
1: Samemu.
0: Kawa z ekspresu czy kawa z kociołka nad ogniskiem?
1: z ekspresu.
0: Wschód czy zachód słońca?
1: Wschód.
0: Spokój czy przygoda?
1: Both.
0: Zdjęcia czy wspomnienia?
1: Wspomnienia.
0: Cisza czy muzyka w tle?
1: Cisza.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
0: Pierwsza miałaś takie problemy przy tych pytaniach.
1: Wiesz co, bo naprawdę dla mnie ja jestem osobą, która...
0: Zależy od nastroju.
1: Wiesz co, bardzo, łączy dużo... dużo skrajności. Ja jakby właśnie jeszcze pracując na etacie, wiesz, w bardzo bezpiecznym środowisku, w bardzo eleganckim, prestiżowym środowisku, dla mnie moje wakacje to była właśnie wyprawa na Kilimandżaro i spanie w namiocie i nie mycie się przez 5 dni, ale z drugiej strony lubię mieć torebkę Gucci, ale z trzeciej, wiesz, lubię być w namiocie i doświadczyć takiego bardzo prostego życia, ale jakbym miała robić tylko to, to brakuje znowuż balansu. Dlatego trudno mi wybrać między namiotem czy hotelem, bo to jest 50 na 50 dla mnie.
0: Jedno drugiego nie wyklucza.
1: Dokładnie.
0: Tak jak my jedziemy czasem na 2 tygodnie, 16 dni do Rumunii czy gdzieś, no to co któryś dzień sobie weźmiemy hotel, jak nam się nie chce namiotu rozkładać.
1: I to jest fajna elastyczność.
0: Tak. Także nie mamy jakoś tam założonego celu, że musi być dzisiaj namiot. No, jak jest fajne miejsce, to rozbijemy namiot. Jak gdzieś już jest późno, bo coś fajnego chcieliśmy zobaczyć, no to szukamy noclegu na szybko i tyle, co tam się trafi, to jest.
1: Tak. No i myślę, że to jest fajny balans i myślę, że to jest właśnie też bycie, jakby wiesz, tak bardzo osadzonym w sobie, bo moim zdaniem bycie offline i regulowanie się przez jakby bycie w naturze nie wyklucza tego, żeby mieć, wiesz, zdrowe życie zawodowe i bardzo dobrze zarabiać.
0: No pewnie, że tak. Nie trzeba od razu rezygnować ze wszystkiego.
1: Oczywiście.
0: I zmieniać całego życia. Kasia, powiedz nam wszystkim, gdzie można Cię znaleźć, jeśli ktoś chciałby z Tobą współpracować?
1: Jasne. To jeżeli jesteś zainteresowana dołączeniem do takiego naszego wyjazdu, to zapraszam na freezeyourmind.nl, a jeżeli raczej interesuje Cię współpraca 1-1 właśnie w mentoringu, to zapraszam na mojego Instagrama kasia_kachniarz albo możesz mnie znaleźć na LinkedInie Kasia Kachniarz.
0: Ja bardzo serdecznie polecam. Bardzo miło mi się z Kasią rozmawiało, chociaż widzimy się pierwszy raz. Z czystym sumieniem mogę polecić. Wszystkie linki znajdziecie u mnie na profilu i w opisie audycji.
1: Ja dziękuję bardzo za pytania. Niektóre mnie zaskoczyły w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, że mnie po prostu zatrzymały i ja generalnie kocham zadawać pytania i lubię też je otrzymywać, bo one są takim momentem, w którym możemy też się zatrzymać i właśnie nie odpowiadać od razu, ale chwilę się nad tym zastanowić. Także dziękuję bardzo za bardzo fajne pytania. Bardzo dobrze też mi się rozmawiało.
0: Cieszę się. Mam nadzieję, że to nie twój ostatni podcast. Mówiłaś, że pierwszy. Mam nadzieję, że teraz będą cię już zapraszali.
1: Ja myślę, że to jest bardzo fajne, wiesz, takie pierwsze doświadczenie i bardzo pozytywne, także dziękuję ci bardzo.
0: Ja dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie.

0: Dzięki, że byłeś tu ze mną. Jeśli czujesz, że komuś też przyda się chwila wylogowania, podeślij mu ten odcinek. Do usłyszenia.
1: Radio Praga.

znów do tego wraca. Szczupła lucyna niedostępna niczym zjawa. Niezłe imię w 2007 Warszawa. Ktoś za nią zerka przez ten dym co i róż. Nie jeden już chciał jej stamtąd zmuchnąć kurz. Raz Bogdan Stróż kupił jej bukiet róż. Taka świetlica, poczekalnia dusz. Weź lód krusz, daj tuzin szklanek barmanie. Maniek zrobił flaszkę, bym wszedł kupon na sześć baniek.

Dobry wieczór Państwu. Jak co niedzielę, powtórzenie audycji Odcienie Art Rocka, która swoją premierę ma zawsze w piątki między godziną 18 a 20. Dzisiaj audycja numer 107 nadana 26 marca bieżącego roku. A zatem przeżyjmy to jeszcze raz.

Приключения арт-рока. Магазин музичный.

Witam serdecznie. Zbigniew Banasiak się kłania. Minęła godzina 18, więc pora rozpocząć kolejny odcień. Dzisiaj jest piątek, 26 marca 2021 roku, a wydanie audycji 107, 55 w Radio Praga.

Приключения арт-рока. Магазин музычный.

Witam serdecznie. Zbigniew Banasiak się kłania. Minęła godzina 18, więc pora rozpocząć kolejny odcień. Dzisiaj jest piątek, 26 marca 2021 roku, a wydanie audycji 107, 55 w Radio Praga.

Dzisiaj w programie będzie kolejna dziesiątka albumów, tym razem z roku 1985, ale zaczniemy trochę nietypowo.

Utwór Lavender Blue grupy Marillion pochodzi z singla wydanego 27 sierpnia 1985 roku, a jego 12-calowa wersja zawierała utwór właśnie wysłuchany przed chwilą, Lavender Blue na stronie A, a na stronie B znalazły się kompozycje Freaks i Lavender, ten bardziej znany z płyty długogrającej Misplaced Childhood. Utwór zawiera kilka zwrotek, które przypominają ludową piosenkę Lavender's Blue i są częścią koncepcji albumu Misplaced Childhood, podobnie jak Kaylee. Jest to piosenka o miłości, ale podczas gdy Kaylee opowiada o niepowodzeniu w dorosłym związku, Lavender wspomina o niewinności dzieciństwa. Temat z dzieciństwa przyniósł pomysł wykorzystania starej piosenki dla dzieci, a Lavender była oczywistym pretendentem jako jedna z oryginalnych piosenek pop w tamtych czasach. Początkowe wersety chodziłem po parku marząc o iskrze, kiedy usłyszałem szept zraszaczy migoczących we mgle letnich trawników, celowo przywołują tytułowy utwór z albumu Joni Mitchell, The Hissing of Summer Lawns. Niezwykłe jak na rockową piosenkę z połowy lat 80. Lavender zawiera tradycyjny fortepian zamiast elektronicznej klawiatury lub pianina elektrycznego. Na albumie Misplaced Childhood Lavender to krótki, trwający zaledwie 2,5 minuty utwór, będący częścią dłuższej suity, która przechodzi w podobnie wieloczęściowy utwór Bitter Sweet, w którym na końcu powtarza się muzyczny motyw Lavender. Aby utwór nadawał się do pojedynczego wydania, należało więc przeorganizować i przedłużyć go. A dlaczego zaczęliśmy od tego utworu? No bo dzisiaj płyta Misplaced Childhood będzie głównym bohaterem naszej audycji. Nie można jej słuchać kawałek po kawałku, czy wybierać jakichś pojedynczych utworów, a należy jej słuchać w całości. Dlatego też dzisiaj w audycji posłuchamy teraz pierwszej strony oryginalnego winylowego wydania albumu, a pod koniec posłuchamy strony drugiej. Więc, żeby już nie przedłużać, zapraszam Państwa na tą muzyczną przygodę z grupą Marillion i jej albumem Misplaced Childhood.

Tak kończy się pierwsza część płyty Misplaced Childhood. A teraz kolejna płyta z naszej dzisiejszej dziesiątki albumów z 1985 roku. Brothers in Arms grupy Dire Straits. Od czasów Making Movies muzyka zespołu Knopflera stopniowo ewoluowała. Pojawiły się bogatsze aranżacje, więcej rozmachu kompozycyjnego i brzmieniowego, a przy tym wręcz perfekcyjna przebojowość. Apogeum osiągnięto właśnie na Brothers in Arms. Perfekcja jest tu słowem kluczem. Muzyka zespołu, dotąd swobodna, rozimprowizowana, pełna wykonawczego luzu, tutaj została zamknięta w dość sztywnych ramach. Każdy dźwięk wydaje się mieć swoje ściśle określone miejsce, a przy tym ma to swój sens i genialną logikę. Wszystko pasuje do siebie wręcz idealnie, przenika się i wynika z siebie, tworząc kompozycje i aranżacje, nie bójmy się tego stwierdzenia, doskonałe. Niesamowite też, że pozostając wewnątrz własnego stylu, Knopfler stworzył coś tak naprawdę zupełnie dla siebie nowego. W większości utworów jego gitara jest schowana, przygrywa na drugim planie, uzupełnia, dopowiada. Tą kompozycją nadają zupełnie inne instrumenty, przede wszystkim wyraziste klawiszowe motywy, takie jak w utworach So Far Away czy Walk of Life, ale też saksofon Violette Streak, grający jedną z najpiękniejszych partii tego instrumentu w historii muzyki rozrywkowej. Osobne zdanie należy się utworowi tytułowemu. To już nie tylko ładny rockowy kawałek, to najprawdziwsze dzieło sztuki, syntezatorowe plamy akordów, gitara i wokal. Tylko tyle, a świat na chwilę przestaje istnieć. Ta płyta to ikona, pomnik pięknej rockowej muzyki, a przy okazji jest też szczytowym osiągnięciem komercyjnym Knopflera.

Dire Straits i Brothers in Arms, a teraz kolejna płyta On a Storyteller's Night grupy Magnum. To szóste wydawnictwo zespołu, które oznacza całkowitą transformację, całkowitą modyfikację brzmienia zespołu i podejścia do pisania piosenek. A Storyteller's Night to pierwszy album z inną wytwórnią po 5 albumach w Jet Records. Podobieństwa z poprzednimi dwoma wydawnictwami ograniczają się do doskonałej okładki Rodneya Matthewsa, po raz kolejny wspaniałe dzieło. Towarzystwo stworzeń siedzących wokół starego stołu przed kominkiem przywodzi mi na myśl album w stylu fantazy czy baśni. Natomiast brzmienie znacznie odbiega od niedawnej przeszłości zespołu. Tutaj dźwięk jest całkowicie zdominowany przez melodyjny rock. Głos Boba Catleya jest prawdopodobnie najlepszy i brzmi bardziej dojrzale niż kiedykolwiek. Wszystko jest zadbane. Gitary, chórki, sekwencja riffów. Asia, Boston, Journey, Foreigner, Toto. To tylko niektóre z zespołów, które przychodzą na myśl, słuchając tego wydawnictwa. Elementy związane z progresem mocno się tutaj zmniejszyły, jednak dla fanów prog rocka, którzy od czasu do czasu lubią przyjemne melodie, ten album może znaleźć przyzwoite miejsce w ich dyskografii.

To był utwór The Last Dance grupy Magnum, a przed nami Alan Parsons Project i ich płyta Stereotomy, która była 9. albumem studyjnym. Podobnie jak na poprzednich albumach, Parsons ponownie podąża za jego zwykłą formułą składającą się z rdzenia muzyków sesyjnych, gościnnych wokalistów, nienagannej produkcji i inżynierii oraz ogólnego tematu lub koncepcji. Tym razem tematem był wpływ fortuny lub sławy na różne typy ludzi, np. piosenkarzy, aktorów itd. Tytuł albumu został zaczerpnięty z pism Edgara Allana Poe. Samo słowo oznacza naukę lub sztukę cięcia brył na określone elementy lub sekcje, na przykład łuki. Jednak w przypadku tego albumu słowo to jest używane jako metafora sposobu, w jaki znani ludzie są kształtowani przez wymagania stawiane przed nimi w drodze do sławy. Muzycznie płyta ta pokazuje bardziej progresywny, rockowy akcent niż poprzednie dwa albumy. Wśród wyróżnionych wokalistów są Gary Brooker, John Miles, Chris Rainbow oraz Graham i Steven Dye. Naprawdę to dobry album, może niezbyt istotny w dyskografii Alan Parsons Project, ale warto go posłuchać.

0: Nowy podcast z psychologią wśród ludzi w Radiu Praga. Najważniejsze koncepcje psychologiczne, życiowe przykłady, ćwiczenia, które pomogą lepiej dogadywać się z sobą i z innymi. Zapraszam, co niedzielę o 20:00, Aleksander Brych.
1: Radio Praga, zapraszamy.

czuję kuszenie, to w duszy pragnienie. Nadchodzi ten moment, to się rocenie ze wszystkich ważnych i błahych marzeń. Zostaje wspomnienie upojnych wrażeń, losy popędów tych wyzwolonych, resztkami uczuć nienakarmionych, bo wszystkie szczytne

przeklęty. Myślę, że jestem lepszy niż męty. Wszyscy tak patrzą, ślina z ust cieknie, a dziecko we mnie jest wciąż nieletnie. Czy zmierzam donikąd, nikt mi nie powie, nie umiem zaufać na chlanej głowie. Mapy nie znałem, od kiedy pamiętam, za każdym znakiem. Wciąż się lękam i pękam. Miałem kobiety, zadenne szalety, to w nich szukałem.

0: Muzyczna nowość w Radiu Praga.
1: Cześć, z tej strony Zakuka.
2: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Praga.
1: Posłuchajcie naszej najnowszej piosenki.

Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radio Praga.pl i zapraszam do słuchania mojej muzyki w audycji Jazz Siesta. Michał Salamon.